0: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
1: Tydzień w regionie.
2: W Kamiennej Górze doszło do brutalnego ataku 16-letniego chłopaka na jego młodszego, 15-letniego kolegę. Poszkodowany miał być zaatakowany nożem, a jego stan jest poważny, zagrażający życiu.
3: Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole, które przejęły udzielanie pierwszej pomocy od świadków tego zdarzenia. Młodszy aspirant Katarzyna Trzepak, Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze. Następnie ten mężczyzna został przekazany pogotowiu ratunkowemu, a w późniejszym czasie lotnicze pogotowie ratunkowe przetransportował go do wrocławskiego szpitala. Jego stan określany jest jako bardzo ciężki, zagrażający jego życiu. Tutaj na miejscu policjanci z Kamiennej Góry prowadzili szereg czynności, zarówno procesowych, jak i operacyjnych, żeby ustalić dokładny przebieg tego zdarzenia, a także doprowadzić do zatrzymania podejrzanych lub podejrzanego o te czyny. W trakcie ustaleń kamiennogórscy kryminalni doszli do tego, że za tymi wydarzeniami mogą stać dwaj 16-latkowie. Zostali oni zlokalizowani i przewiezieni do jednostki policji. Natomiast do późnych godzin wieczornych trwały z nimi czynności. Jak się okazało, jeden z 16-latków po wykonaniu niezbędnych czynności został zwolniony do domu, natomiast podejrzany o ten czyn drugi 16-latek został zatrzymany w policyjnej izbie dziecka. Ci panowie na pewno się znali, natomiast nie wiemy tak naprawdę, co było przyczyną całego tego zdarzenia. Całość materiału zebranego przez policjantów z Kamiennej Góry zostanie przekazana do sądu rodzinnego, który musi zadecydować o tym, czy ten mężczyzna, ten 16-latek będzie odpowiadał jako nieletni czy jako dorosły. Jeżeli chodzi o kwalifikacje tego czynu, będzie to ustalał oczywiście sąd rodzinny, a także prokuratura w zależności od tego, co się dalej wydarzy. Jeżeli miałyby to być zarzuty związane z usiłowaniem zabójstwa, to w przypadku 16-latka nie można orzec kary dożywotniego pozbawienia wolności, grozi mu 30 lat. Ta ulica nie jest niebezpieczna, tutaj całe swoje dzieciństwo spędziłam. Jest to jakaś jednorazowa sytuacja, która nie powinna wpłynąć tutaj na bezpieczeństwo mieszkańców. Muszę też dodać, że w związku z tymi doniesieniami dotyczącymi Zalew Fest, czyli Dni Kamiennej Góry, ta impreza odbywa się rzeczywiście nieopodal, natomiast to zdarzenie nie ma żadnego związku z tą imprezą. Policjanci tutaj z Kamiennej Góry, kilkudziesięciu policjantów wspieranych również przez samodzielny pododdział prewencji policji z Legnicy, zabezpieczali tą imprezę tam na miejscu.
2: Do tematu będziemy powracać. Prace przy remoncie budynku, w którym mieścić się będzie Biblioteka Miejska w Szklarskiej Porębie, dobiegają nareszcie końca. Przeszkód było mnóstwo, jednak wszystko wskazuje na to, że po wakacjach zakończymy tę dość karkołomną inwestycję, mówi Paweł Popłoński, burmistrz Szklarskiej Poręby.
4: Ta inwestycja miała zostać ukończona z końcem czerwca. Niestety przez wzgląd na wiele prac dodatkowych i trudności, jakie napotkaliśmy tam w tym niełatwym terenie, jej czas ukończenia ubiegnie z końcem okresu wakacyjnego i w tym okresie staniemy przed wyzwaniem, żeby w dość szybkim okresie czasu cały księgozbiór z biblioteki, która obecnie funkcjonuje, przenieść do nowej siedziby.
2: Rozbudowa i przebudowa budynku przy ulicy Turystycznej 2 i adaptacja tego obiektu na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szklarskiej Porębie to najkosztowniejsze zadanie inwestycyjne znajdujące się w tegorocznym budżecie miasta. Koszt zadania to blisko 7 300 000 zł. Na koniec powiat wałbrzyski, gdzie każda z 16 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie powiatu otrzyma po 10 000 zł. Pieniądze będzie można wykorzystać m.in. na zakup wyposażenia, środków ochrony osobistej czy modernizację samochodów ratowniczo-gaśniczych. Materiał Jacka Zycha.
5: Jak wyjaśnia starosta powiatu wałbrzyskiego Leonard Górski, dotacje zostaną przekazane na podstawie porozumień. Najpierw jednak jednostki muszą określić swoje potrzeby, przedstawić planowany zakres zakupów oraz kosztorys. Dopiero wtedy zostanie podpisana umowa, na podstawie której powiat przekaże pieniądze.
6: Niektórzy kupują sprzęt, a niektórzy unowocześniają na przykład wóz bojowy albo coś innego. Bo trzeba przypomnieć, że wszystkie zadania, które oni realizują na terenie swoich gmin i swoich miejscowości, robią to za darmo i są dostępni w zasadzie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
5: Powiedział starosta powiatu wałbrzyskiego Leonard Górski. Zakres zakupów nie został ograniczony do jednego rodzaju wyposażenia. Druhowie będą mogli przeznaczyć dotacje na najpilniejsze potrzeby swoich jednostek. Może to być na przykład sprzęt wykorzystywany bezpośrednio podczas działań ratowniczych, jak hełmy, buty czy specjalne ubrania chroniące strażaków.
7: Sprzęt się używa, jednostki jeżdżą do akcji, także każda forma wsparcia jest dla nas bardzo oczekiwana, a w tym tym przypadku jest to taka forma bardzo dowolna. Jednostki mogą uzupełnić sprzęt, który potrzebują w danym momencie. Jest to taka umiarkowana kwota, za którą można na pewno uzupełnić bieżące potrzeby.
5: A to już Emil Stroisz z OSP Boguszów i prezes Okręgowego Związku OSP w Wałbrzychu. A ochotnicze straże pożarne to jednostki, które są niemal zawsze pierwsze na miejscu zdarzenia. Część z nich funkcjonuje też w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. W 16 jednostkach powiatu wałbrzyskiego służy łącznie niemal 500 strażaków ochotników. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie.
1: Zapadł już prawomocny wyrok wobec Beniamina W., który ukradł ważący blisko 100 kg krzyż z kopuły cerkwi grekokatolickiej Blegnicy. W marcu tego roku sąd rejonowy skazał mężczyznę na 3 lata więzienia za kradzież, do której doszło 13 września ubiegłego roku, choć jak przypomina Liliana Łukasiewicz, rzeczniczka prasowa prokuratury okręgowej w Blegnicy, sprawca próbował dostać się na kopułę już kilka dni wcześniej.
2: Wówczas jednak spłoszył go uruchomiony alarm. Złodziej jednak nie zrezygnował z planu i przy kolejnej próbie wrócił wyposażony w solidną drabinę oraz narzędzia, którymi odciął i zabrał krzyż.
3: Zawiadomienie o przestępstwie zostało złożone przez proboszcza tejże parafii. Proboszcz zgłosił, że zostało uszkodzone mienie w postaci kopuły tejże cerkwi. Oprócz tego został wycięty krzyż, który ma wymiary 2 na 2 metry i ważył prawie 100 kg. Krzyż ten został wycięty, następnie przetransportowany na ziemię, tam go pocięto o mniejsze kawałki i ukradziono. Prokurator ocenił, że zachowanie sprawcy realizuje kumulatywnie pod względem prawnokarnym zamiana przestępstw i zniszczenia mienia, i kradzieży mienia, i właśnie obrazy uczuć religijnych tejże wspólnoty grekokatolickiej w Legnicy.
2: Obrona Beniamina W. zaskarżyła marcowy wyrok skazujący, jednak sąd okręgowy podtrzymał ustalenia sądu pierwszej instancji w zakresie winy, jak i wymiaru kary. Oznacza to, że 3-letni wyrok więzienia pozostaje bez zmian. Sąd zmniejszył natomiast łączną kwotę odszkodowań, które skazany ma wypłacić pokrzywdzonym. Wyniesie ona niespełna 300 tysięcy złotych. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Nowoczesny salon sprzedaży samochodów Amoda i Jake'u w Jeleniej Górze otwarty. Uroczyste przecięcie wstęgi z udziałem znakomitych gości, w tym samorządowców i parlamentarzystów, odbyło się w czwartek w samo południe przy ulicy Fałata. To dla nas wielka chwila, bo miłośnikom motoryzacji oraz przyszłym właścicielom dajemy nową przestrzeń i możliwość oglądania unikatowych modeli z miłą i profesjonalną obsługą, podkreśla Jerzy Kokoruc, właściciel Ultimy.
4: Piękny nasz salon, przywiązujemy dużą wagę do pracowników, którzy przygotowują się wspaniale do wykonywania zadań i mamy szczęście, że te marki wybraliśmy, bo one najbardziej dynamicznie się rozwijają. Klient dla nas jest najważniejszy, dominuje tu chęć dopieszczenia klienta.
5: To jest kolejny wielki krok w rozwoju naszej firmy.
1: Arkadiusz Maksymowicz, prezes zarządu Ultima Auto.
5: Jestem święcie przekonany, że w niedługim czasie ten obiekt będzie ważnym punktem na mapie naszego miasta i mieszkańcy Jeleniej Góry okolic będą mogli tutaj przyjść, zapoznać się z nowościami technologicznymi i motoryzacji, przetestować te piękne samochody, no i każdy znajdzie tutaj sobie dla siebie coś wymarzonego.
1: I pozostajemy w temacie samochodów, lecz tym razem starych samochodów. W ten weekend na drogach w okolicach Wałbrzycha można spodziewać się sporych utrudnień, tym razem wyjątkowo, nie z powodu prac drogowych. O szczegółach Jacek Zych.
6: Rzeczywiście od piątku do niedzieli na drogi w regionie wałbrzyskim wyjedzie ponad 50 załóg, które wezmą udział w 14. już rajdzie samochodów zabytkowych. Część z tych aut to niemal 100-letnie klasyki, które nie rozwijają zawrotnych prędkości. Jeśli trafi się kilka jadących pod rząd, mogą na niektórych odcinkach zdecydowanie spowolnić ruch.
7: Najstarsze auto będziemy mieć Fiata 508 z 1930 roku. Natomiast jeżeli chodzi o perełki, no to będą Simki i będą Skody, bo będziemy mieć gości z Czech i będziemy mieć gości z Niemiec. Auto Union, Mustang będzie Porsche 911, będzie amerykańska motoryzacja, wiadomo Mustang, ale też jest inne, jeżeli chodzi o Chevrolety, będzie co podziwiać.
6: Powiedział Grzegorz Zając, komandor rajdu, który w tym roku wystartuje w sobotę z Jedliny Zdroju.
7: W sobotę, a może już nawet w piątek rozpoczynamy w Pałacu Jedlinka, nasza baza będzie się znajdować. Stamtąd samochody przejadą trasą widokową do Sztolni Walimskich. Później odwiedzimy Muzeum Militariów w Witoszowie.
8: W godzinie 16:30 u nas w Siebudzicach. Po raz pierwszy będzie meta i tu u nas w Siebudzicach będziemy mogli oglądać. Zapraszamy już serdecznie wszystkich naszych mieszkańców na to, żeby przyjść tutaj.
6: A to już Paweł Ozga, burmistrz Świebodzic. Ci, którzy do Świebodzic nie dotrą, będą mogli podziwiać klasyki jeszcze w niedzielę w Sztabnie Zdroju pod uzdrowiskową halą spacerową. Ze Świebodzic Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Kolejny raport o 13:30. Zapraszamy.
0: Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie.
1: W miejscowości Siekierczyn w powiecie lubańskim zawalił się dach niezamieszkałego budynku. Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce natychmiast zadysponowaliśmy 4 zastępy strażaków. Wspomagały nas 2 jednostki OSP z Siekierczyna, druhowie z Pisarzowic oraz specjalistyczne jednostki ratownicze, które przeszukały rumowisko. Relacjonuje starszy kapitan Marek Kret, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu.
2: Po przybyciu na miejsce i po rozpoznaniu ustalono, że zawaliła się konstrukcja dachu tego budynku, też zawalił się strop częściowo pomiędzy pierwszym piętrem a parterem. Z racji osób będących na miejscu uzyskano informację, że lokatorzy, czyli właściciele tego budynku, nie użytkują go na co dzień, że tutaj nikogo w środku powinno nie być. Niemniej jednak również też padły informacje, że wokół budynku czasami po prostu kręciły się jakieś osoby postronne. Z uwagi, że konstrukcja budynku była mocno naruszona, nie mogliśmy bezpiecznie przeszukać całego budynku. Na miejsce zostały zadysponowane specjalistyczne grupy poszukiwawczo-ratownicze. Była to grupa z Wałbrzycha, z Lubina i z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogatyni. Grupy te przywiozły ze sobą 2 pieski, które przeszukały nam ten budynek. Żaden z grup nie wskazał obecność osób wewnątrz. Następnie zabezpieczono budynek jeszcze przed dostępem osób postronnych. No i nasze działania zostały tak naprawdę zakończone.
1: Już w najbliższy poniedziałek na Śnieżce odbędą się tradycyjne obchody Święta Ludzi Gór. Dnia szczególnie ważnego dla przewodników sudeckich, ratowników górskich, pracowników parków narodowych oraz wszystkich osób zawodowo i społecznie związanych z górami. Jak co roku uroczystości zgromadzą uczestników z całej Polski oraz Czech, a ich ważnym elementem będzie msza o charakterze ekumenicznym. Tego dnia będziemy świętować, ale nie zapominamy też o bezpieczeństwie turystów, podkreśla Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego.
3: W tym roku 10 przypada w poniedziałek, więc można się spodziewać troszeczkę mniejszej frekwencji, bo wiemy, że zdecydowanie więcej zawsze turystów jest w sobotę, w niedzielę. My też jako pracownicy świętujemy tego dnia i też się spotykamy z naszymi przyjaciółmi różnych stron Polski i zagranicy, ale też pracujemy i w tym dniu szczególną uwagę zwracamy na to, że może być więcej ludzi, musimy pomagać, edukować i być przygotowani na różne wydarzenia, również takie kryzysowe, które w górach zawsze mogą być. Zmienne warunki atmosferyczne, jakie panują w naszych górach, mogą spowodować, że może być potrzeba udzielenia pomocy osobom i na pewno będziemy do tego przygotowani.
1: Dodajmy, że 10 sierpnia obowiązuje bezpłatny wstęp na teren Karkonoskiego Parku Narodowego. Na koniec jeszcze niecodzienne zaproszenie, bo już w sobotę po raz pierwszy na Wleńskim Rynku odbędzie się przegląd piosenki autorskiej. Na scenie wystąpią zespoły prezentujące różne gatunki muzyczne. Koncerty rozpoczną się już o godzinie 16 i potrwają do samego wieczora. Gwiazdą wydarzenia będzie zespół Niesamowita Sprawa z Poznania, mówi Artur Zych, burmistrz Wlenia.
4: To jest pierwsza edycja, w przyszłym roku planujemy to w formie już konkursowej, czyli chcemy powołać jury takie bardzo zacne, które będzie w stanie ocenić.

0: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
1: Z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
2: W tym roku 10 dzień sierpnia wypada w poniedziałek, no i będziemy świętować i celebrować wyjątkowy czas dla ludzi gór, dla miłośników gór, dla ratowników górskich. Wszystko zaczyna się od historii, czyli jeszcze raz 10 sierpnia 1681 roku opat zakonu w Krzeszowie Bernard Rosa poświęca kaplicę świętego Wawrzyńca na szczycie Śnieżki. No i corocznie w ten dzień przed kaplicą obchodzą swoje święto polscy i czescy przewodnicy i ratownicy górscy i ludzie wspomniani gór i odprawiana tu jest msza święta w tejże kaplicy. Przy niej najwyżej położony zabytek sztuki barokowej, przypomnę, w Polsce. Kaplica jest także na Śnieżce jedynym czynnym obiektem sakralnym, no właśnie przez to, że odbywa się tu uroczysta msza corocznie w dniu świętego Wawrzyńca. Kaplica jest wyjątkowym obiektem, kaplica świętego Wawrzyńca na Śnieżce. Bardzo ciekawe informacje na jej temat znalazłem na stronie niedziela.pl, ale można sięgnąć po najzwyklejszą Wikipedię i też tutaj zgłębicie na ten temat wiedzę. Jak wynika z archiwów Szafgotrzów, do których należał ten teren, informacji przekazanej w 1977 roku w Karpaczu ówczesnemu dyrektorowi Karkonoskiego Parku Narodowego przez córkę ostatniego właściciela majątku w Karkonoszach, hrabiego Szafgotrza, panią Sofię Baronowną von Szafgotrz, na Retin. Projekt zbudowania kaplicy na najwyższym szczycie Karkonoszy zrodził się podobno już w roku 1653 po zakończeniu wojny 30-letniej.

Wówczas szczyt Śnieżki zaczął interesować i przyciągać różnych uczonych, a także turystów. Mająca kształt takiej nieregularnej piramidy, stała się bardzo popularnym celem wycieczek. Została opisana już w XVI wieku, zanim się ten wielki, masowy rozwój turystyki zaczął, przez Christopha Schillinga. Wędrowcy, którzy zdobywali, wchodzili na Śnieżkę z Kotliny Jeleniogórskiej, szli najczęściej starą śląską drogą i po noclegu w Budzie Pasterskiej z 1642 roku. Daniel z Baudę, czyli Buda Daniela, to jest obecnie strzecha akademicka na skraju Polany Złotówka, podejmowali dalszą drogę wśród karłowatych świerków i kosodrzewiny na równi pod Śnieżką w górę. Kaplica jest pierwszym obiektem, który w ogóle powstał na najwyższym szczycie Sudetów i oczywiście Karkonoszy. Decyzję o budowie obiektu podjął Christian Leopold Szafgocz. Wszystko po to, aby zaznaczyć swoją obecność tutaj, pokazać, gdzie jest granica jego ziem, uczcić także pamięć o ojcu Hansie Ulrichu, który popatrzy w cesarską niełaskę. Został w 1635 roku stracony, ścięty mieczem w Regensburgu. Początkowo granica między Królestwem Czeskim i Śląskim przebiegała dokładnie przez kaplicę. Dopiero w XIX wieku granica między Austro-Węgrami a Prusami została przesunięta, dzięki czemu kaplica w całości aktualnie znajduje się na terenie naszego kraju. Jak wynika z archiwów tych już wspominanych, 28 kwietnia w 1653 roku wysłano w Karkonosze, wtedy Riesengebirge, cieśle z 5 pomocnikami, aby na stoku Złotówki ścięli drzewa i przygotowali drewno na budowę kaplicy. Ścięto wtedy 120 drzew, ponad 20 obrobiono. Hrabia Czerlin-Skowar, dowiedziawszy się o tym fakcie, wysłał niezwłocznie swoich leśniczych, którzy tutaj poawanturowali się z tymi leśniczymi, którzy już tu byli. Zakazali im dalszych prac. Ich zdaniem Złotówka i Śnieżka leżały na terenie należącym do Kowar, do których to dominiów należących, jedno z miejsc należących do właśnie hrabiego Czernina z Kowar. Po trwającym 12 lat, przepraszam, procesie, zakończonym w 1664 roku i przyznaniem spornego terenu Szafgotrzom, w lutym 1665 roku pomiędzy hrabią a mistrzem Bartłomiejem Nantwigiem z Gryfowa Śląskiego została zawarta umowa na budowę kamiennej kaplicy na Śnieżce. Datę powyższą przyjmuje się jako początek historii kaplicy. Budowa prowadzona była w bardzo trudnych warunkach, szczególnie trudnych. Wyobraźcie sobie, żadnych dróg, wszystko na plecach trzeba wnieść. Pracowano tylko w miesiącach letnich. Według przekazów historycznych przy budowie pracowało około 60 ludzi, oczywiście zatrudnionych przy transporcie głównie materiałów budowlanych, drewna, cementu, wapna, piasku i innych, w tym także oczywiście wodę wnoszono na górę. Wykonanie fundamentu wymagało olbrzymiej pracy, usunięcia 4,5-metrowej warstwy zwietrzliny i rumowiska, tak aby dotrzeć do litej skały, na której trzeba było zrobić fundament. Budowa wielokrotnie była przerywana, niszczyła natura to, co zrobiono, niszczone to było przez wichury, ulewy. Sklepienie kaplicy było też kilkukrotnie poprawiane. No ale w końcu się udało. I 10 sierpnia 1681 roku opat Bernard Rosa z Krzeszowa dokonał uroczystego poświęcenia kaplicy pod wezwaniem patrona tego dnia, świętego Wawrzyńca.

Od momentu poświęcenia kaplicy świętego Wawrzyńca na Śnieżce, kaplica stała się magnesem przyciągającym i pielgrzymów, i osób odwiedzających. Najpierw w celach takich religijnych, ale później coraz częściej turystycznych. W kaplicy odprawiano nabożeństwa sporadycznie, a od roku 1708 pięć razy w roku. Po roku 1749 liczbę nabożeństw zmniejszono do 3, czyli nigdy tam nie było takiego stałego odprawiania mszy. Były one odprawiane przez cystersów z Cieplic, którzy na koniach głównie dojeżdżali do obecnej Złotówki, a następnie szli pieszo na szczyt Śnieżki. Za usługę każdy otrzymywał 1 talara i 10 srebrnych groszy. Nie robili tego za darmo. Z uwagi na dużą liczbę pielgrzymów i odwiedzających, później dzisiejszej strzechy akademickiej obok zbudowano domek zwany Księżym Schroniskiem. Niestety ten budynek, w którym odpoczywali, czasami też spali zakonnicy odprawiający mszę na Śnieżce w kaplicy, istniał on do 1824 roku. Budynek spłonął. Jeszcze można zobaczyć, jak wyglądał na niektórych starych litografiach, między innymi ze szkoły kowarskiej. Czasami pojawia się nazwa Nonnenbaude. Nabożeństwa na Śnieżce cieszyły się ogromnym powodzeniem, głównie za sprawą ludności z Czech, wówczas bardziej katolickiej, jak wynika z zapisów w księgach pamiątkowych. Na przykład 30 czerwca 711 roku na Śnieżce było 800 osób, a 2 lipca 1713 700. Nabożeństwa na Śnieżce, mimo często złych warunków atmosferycznych, zaczęły odprawiane być regularnie, były odprawiane regularnie do 1810 roku, to jest do kasaty dóbr w ogóle kościelnych, a także klasztoru cystersów w Cieplicach. Przez państwo pruskie po 1812 roku zaniechano ich całkowicie i kaplica na Śnieżce opustoszała. Wykorzystywano ją legalnie, nielegalnie jako przystań dla wędrowców. Piękny ołtarz z rzeźbą świętego Wawrzyńca przeniesiono wtedy do kaplicy świętej Anny w Sosnówce Górnej. Zapraszam do podziwiania. A po odprawianiu nabożeństw zobowiązano wtedy księdza z Sobieszowa. W roku 1812 mamy przekazy, że kaplica uległa profanacji przez zniszczenie ławek, stołów i sprzętów. No i wobec tej sytuacji hrabia Szawgocz w porozumieniu z duchowieństwem ustanowił stały nadzór nad kaplicą na Śnieżce z możliwością schronienia dla wędrowców, bo co ciekawe, kaplica przez dziesiątki lat, całe dekady była także, tak to nazwijmy, schroniskiem. Tutaj odpoczywano, spano, jedzono, pito też nierzadko. W późniejszym okresie, po 1820 roku, wydawano także odwiedzającym posiłki. Na stałe mieszkał tam gospodarz Siebenhaar, który przez 10 lat prowadził obserwacje meteorologiczne w latach 1824-34. Ale 16 sierpnia tegoż ostatniego roku w kaplicę uderzył piorun, niszcząc kompletnie naukowe instrumenty oraz zabijając jednego turystę. W roku 1847 czeski kupiec buduje na Przełęczy u podnóża Śnieżki murowane schronisko Obrzybołdę, nieistniejące. Była to bardzo okazała, nowoczesna budowla, konkurencyjna dla prymitywnych warunków na szczycie, i zmusiło to nowego dzierżawcę obiektu na Śnieżce, Friedricha Zomera, do zbudowania po śląskiej stronie nowego budynku, nowego schroniska z prawdziwego zdarzenia, w części murowanego, a w części drewnianego, i w ten sposób rozpoczęła się długotrwała historia rodziny Zomerów, gospodarzy na Śnieżce. A co z kaplicą? Kaplicy przywrócono wtedy jej sakralny charakter, ponownie poświęcono, pozostawiając świętego Wawrzyńca jako patrona. Odtąd nabożeństwa były odprawiane raz w roku, 10 sierpnia. Tak było po 1850 roku. I tak jest obecnie. Jeszcze ma kaplica swoją powojenną historię, bardzo ciekawą. W roku 1945 kaplicę przejmuje parafia rzymskokatolicka w Karpaczu. Aby zachować ten historyczny obiekt, trzeba było wykonać wiele prac remontowych, bo ta kaplica jest
wystawiona na szalejące żywioły. Między innymi huragan z grudnia 1975 roku poczynił wielkie szkody. Zresztą ta wichura trwała od 30 grudnia 1975 do 3 stycznia 1976 roku. Po tych zniszczeniach przeprowadzono tam kapitalny niemal remont, bo bez tego kaplica przestałaby istnieć. Na szczęście istnieje do tej pory i dzięki wielu ludziom dobrego serca, dzięki wielu organizacjom, ratowników KPN-u i nie tylko, miłośników ludzi gór, możemy podziwiać kaplicę do tej pory i jak od wielu, wielu dekad, a nawet setek lat spotykamy się tutaj na nabożeństwie 10 sierpnia i tak będzie w roku 2026 w poniedziałek.

krótkiej opowieści o historii kaplicy świętego Wawrzyńca na Śnieżce korzystałem z informacji m.in. zawartych na stronie niedziela.pl. Polecam. Dzisiaj sobota z muzycznym radiem na szlaku. Co ciekawe, do tradycji 10 sierpnia powrócono także w pierwszych latach powojennych, sobie wyobraźcie, bo zorganizowano tutaj wtedy polskie święto karkonoszy. Zorganizowano je w pierwszych latach powojennych kilkukrotnie. Niektóre elementy ceremoniału zaczerpnięte zostały z praktyki wojskowej, a wśród punktów programu znalazły się i takie wyczyny, które współcześnie uznaje się za skandaliczne z uwagi na wymogi ochrony przyrody, z którą się zupełnie wtedy nie zajmowano. Co ciekawe, zanim w Jeleniej Górze po II wojnie światowej w tych pierwszych latach wymyślono święto karkonoszy, to zorganizowano święto morza. To było w czerwcu 1947 roku. A w lipcu już zaczęto dyskusję tego roku na temat tego, aby stworzyć święto karkonoszy. Na pierwszym posiedzeniu takiej rady programowej, nazwijmy, ustalono, że święto będzie trwało 10 dni oprócz Jeleniej Góry. Wydarzenia będą działy się także oczywiście w Cieplicach Śląskich Zdrój, w miejscowości Chojnasty z Kynastem, bo wtedy taka nazwa też obowiązywała, w Kowarach, Karpaczu, Bierutowicach, w Wieńcu Zdrój, to Świeradów Zdrój, Pilchowicach i w Szklarskiej Porębie. Niełatwo precyzyjnie odtworzyć teraz przebieg tamtego święta pierwszego. Zapowiedzi prasowe różnią się w szczegółach. Relacje są nader skąpe. W imprezie nadano charakter regionalno-turystyczno-sportowy. Do działań włączyły się różne organizacje i instytucje. Członkowie Związku Harcerstwa Polskiego zapowiedzieli na, uwaga, 10 sierpnia iluminację gór sztucznymi ogniami i rozpalenie harcerskich stosów na szczytach gór. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Czechosłowackiej zaprosiło do udziału gości też z Czechosłowacji. Zamieszczony w miesięczniku Śląsk program zapowiadał na 9 lipca 1947 roku, czyli na dzień przed początkiem święta, wieczorny przejazd motocykli z pochodniami po Jeleniej Górze. Oficjalne jednak rozpoczęcie świętowania wyznaczono na, no tak, 10 sierpnia. Z jakich powodów? No to możecie się tylko domyślić. 10 sierpnia na godzinę 12 na szczycie Śnieżki. Turyści przybyli tam z Bierutowic, nie wszyscy dotarli pieszo. Tego dnia zorganizowano bowiem zjazd, a raczej wjazd motocyklistów polskich na Śnieżkę. No, działy się tutaj różne rzeczy. Ciekawa historia, może do niej wrócę nawet za tydzień. Polskie święto karkonoszy i też 10 dzień sierpnia, ale zupełnie inny charakter tychże uroczystości. W roku 1947 to Tomasz Rzeczycki, też z archiwalnego numeru miesięcznika Sudet. Na Śnieżkę w poniedziałek i nie tylko można dotrzeć na różne sposoby. Oczywiście większość skorzysta z wyciągu na Kopę, dalej równia pod Śnieżką Śnieżka, ale oczywiście można wjechać też wyciągiem od strony czeskiej. Można dojść od strony czeskiej przez Schronisko Jelenka, wcześniej na przykład tam od Kowar przez Skalny Stół. Sowią Doliną z Karpacza polecam wejście. Można też przez Kocioł Łomniczki należy, chociaż też może być dla niektórych za ciężko. Po drodze oczywiście schronisko nad Łomniczką już otwarte, chociaż niektórzy mówią, że to bufet taki schroniskowy, a nie schronisko, bo nie ma tam noclegów. I obiekt czynny jest chyba w dni powszednie do 16:30. Mówimy o schronisku, no, używajmy takiej nazwy jednak, nad Łomniczką. A w weekendy chyba jest nieco dłużej, otwarty obiekt do 19:30, jak dobrze pamiętam. Później przejście przez Kocioł Łomniczki do góry na równie pod Śnieżką i dalej na Śnieżkę. Po drodze przy wodospadzie można na mostku przystanąć i wspomnieć sobie, że tutaj kiedyś było też schronisko, o którym między innymi wspominał w jednej z ostatnich książek bardzo popularny autor kryminałów karkonoskich i doskonale wiecie, o kim mówię. I tam też swoją rolę odgrywało to i schronisko nad Łomniczką, i to schronisko zniszczone przez lawinę, chociaż ono w książce fikcyjnie
przetrwało II wojnę światową i spłonęło dopiero w toku tam akcji. Bardzo ciekawa to historia, ale tak naprawdę to schronisko zostało zniszczone przez lawinę, zanim jeszcze zostało otwarte. Mówimy o schronisku Anchor House w Kotle Łomniczki. Budowano je w latach 1901-1902, a zostało zniszczone 31 marca 1902 roku po zejściu lawiny gruzowej, która zmiotła ten obiekt z powierzchni ziemi. Nigdy więcej tego budynku nie odbudowano. Możemy je podziwiać na tylko niewielu, nielicznych kartach pocztowych i to głównie takich litograficznych, które się zachowały. Co jeszcze? Opuścimy Śnieżkę teraz. Wystarczy i będą informacje na bieżąco dotyczące różnych wydarzeń, nie tylko górskich. Od czego by tu zacząć? Ano, zacznijmy jednak jeszcze troszkę od gór, bo przypominam, że fajnymi obiektami na słoneczne, gorące dni, żeby troszkę odetchnąć, są muzea, wbrew pozorom. Nie dość, że można odpocząć, to jeszcze można się czegoś nauczyć i coś ciekawego zobaczyć. Zapraszamy do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Tutaj cały czas między innymi stałe wystawy, ale oprócz tych stałych to warto odwiedzić te czasowe, bo one prędzej czy później znikają. Tak jest w przypadku wystawy prac fantastycznego karkonoskiego artysty Friedricha Iwana. Jeszcze troszkę czynna, ale nie aż tak bardzo długo. Polecam z całego serca. Podobnie polecam odwiedzenie Muzeum Miejskiego Dom Gerharda Hauptmana w Jeleniej Górze Jagniątkowie, ulica Michałowicka 32. Tam do 23 sierpnia, czyli naprawdę jeszcze niedługo. Przepiękna, bardzo ciekawa wystawa przesieka obrazy i pamiątki, które przetrwały próbę czasu. To jest wystawa ze zbiorów Tomka Budzyńskiego, człowieka mieszkającego w Przesiece, który od wielu dekad zbiera wszystko, co jest związane z przesieką. To są i oczywiście bardzo liczne pocztówki stare, zdjęcia, grafiki, obrazy, przedmioty pamiątkowe, dokumenty, listy, no cokolwiek jest z napisem Hein, no to Tomek to zbiera i część tej kolekcji fantastycznej dotyczącej przesieki można zobaczyć w Muzeum Dom Gerharda Hauptmana jeszcze do 23 sierpnia. Piękna kolekcja. Piękna, karkonoska, urokliwa wieś z ogromną historią, często niestety zapomnianą, ale wciąż oczywiście przesieka, przyciąga turystów i turystów, dlatego warto zobaczyć tę wystawę w dwójnasób. Zapraszamy oczywiście także do na przykład w ten weekend Lubomierza pięknego, zabytkowego, z przepięknym kościołem świętego Maternusa, chociaż tu główną rolę gra Festiwal Filmów Komediowych w tym roku.

sam raz na lato ciepłe i słoneczne, gdzieś nad wodą, na przykład nad basenem Poolside Remix. Billy Idol, Eyes Without a Face, oczywiście 7 minut po godzinie 7. Spokojniejsze rytmy, spokojniejsze brzmienie, bo w każdą niedzielę między 7 a 8 muzyczny relaks. Mike Bat, niedziela 9 sierpnia, Zbyszek Deka, dzień dobry.

0: Nieodżałowany Maxi Jazz z grupy Faithless, Robbie Williams także gościnnie w projekcie One Giant Leap. My Culture, muzyczne radio już prawie w pół do ósmej, dokładnie za minutę. Pół do ósmej.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Pogoda.
0: Piękne zakończenie tygodnia, przed nami bezchmurny w wielu miejscach, fantastyczny słoneczny dzień z temperaturą wyższą niż wczoraj, miejscami przekraczającą 30 stopni, dochodzącą maksymalnie do 31 w okolicach Legnicy. Jutro jeszcze cieplej, więc poniedziałek zapowiada się upalnie. Aktualnie na dolnośląskich termometrach mamy od 12 do 15 stopni. Słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał dzisiaj z kierunków południowych, ciśnienie wynoszące 1021. Hektopaskali. Ma delikatnie spadać, mamy czyste powietrze na śnieżce, no cieplej niż wczoraj o tej porze, 11 stopni i słabiutki wiatr wiejący z prędkością 3-4 metrów na sekundę.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.

0: Błażej Król, Kłębo na finę, Muzyczne Radio, jest 7.37.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: To już prawie 60 lat, dokładnie 59 lat temu, dokładnie 9 sierpnia w 1967 roku amerykański wokalista Scott McKenzie zdobył pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów piosenką San Francisco, Be Sure to Wear Some Flowers in Your Hair. Kompozycja Johna Phillipsa zespołu The Mamas and the Papas okazała się wielkim przebojem McKenzie'ego. Sama piosenka stała się zresztą hymnem hipisowskiego pokolenia. Przypomnijmy sobie ten numer jeden sprzed 59 lat.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu. Z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
5: Po reklamie.

0: Madonna w Muzycznym Radiu za 14 minut, godzina 8. Pora podsumować nasze tygodniowe kalendarium regionu.
1: Kalendarium regionu.
0: Niedziela, a my zaczynamy od daty poniedziałkowej, kiedy mieliśmy 3 dzień sierpnia. 3 sierpnia na przykład roku 1837 w Dąbrowicy uruchomiono najnowocześniejszą w XIX wieku fabrykę papieru wyposażoną w angielskie maszyny. Fabryka ta w krótkim czasie uzyskała certyfikaty na produkcję papieru ze znakami wodnymi. Z dąbrowickiego papieru wyrabiano dokumenty, papiery własnościowe i banknoty. Teraz 4 sierpnia, a rok 1926, dokładnie 100 lat temu, uroczyście otwarto stadion sportowy w Wałbrzychu na Nowym Mieście. 5 sierpnia roku 1946, 80 lat temu, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Cieplicach Śląskich Zdroju zorganizowało pierwszy po wojnie kurs organizatorów wycieczek. Kurs trwał 12 dni. Teraz 6 sierpnia, rok 1292, do Krzeszowa przybyła z klasztoru w Henrykowie grupa 12 zakonników cystersów wraz z opatem Teodorykiem. Zakonników sprowadził książę Bolko I Świdnicko-Jaworski. Teraz 7 sierpnia, rok 1909, w Legnicy odbyły się pierwsze śląskie zawody balonowe. Impreza zgromadziła olbrzymią liczbę 20 tysięcy widzów. 8 sierpnia 1911 roku linia tramwajowa z Jeleniej Góry do Cieplic została wydłużona o malowniczy odcinek do Podgórzyna. To było 115 lat temu. I jeszcze 9 sierpnia, a rok 1830, prawie 200 lat temu, car Rosji Mikołaj I Romanow odwiedził zamek w Karpnikach, własność Hohenzollernów. W trakcie pobytu przebywał też w letniej rezydencji królów pruskich w Mysłakowicach.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
0: Muzyczne Radio Niedziela, 9 sierpnia, dziś rocznica urodzin jednej z najbardziej uznanych, rozpoznawalnych, najczęściej nagradzanych wokalistek wszechczasów. 63 lata temu urodziła się Whitney Houston.

0: U2 Stay, Muzyczne Radio, jest 7.56.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Dzisiaj, jak to przy niedzieli, można się spodziewać większej ilości aut w drodze na wypoczynek albo powracających z kurortów z wypoczynku, czy to z gór, czy z nadmorza. Trzymamy kciuki za szczęśliwe wakacyjne podróże bez kłopotów, bez zdarzeń na drodze. Na razie nie mamy zgłoszeń o takowych z głównych tras, czy to z A1, A4, 8 czy A18, czy też z popularnych S-ek, gdyby ktoś był świadkiem ewentualnego zdarzenia, kolizji, stał w jakimś korku. Prosimy o informację, będziemy wdzięczni za... Telefon do studia Muzycznego Radia 757-646-646 albo nagranie głosówki w aplikacji Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 8.
0: Czas na wiadomości.
1: Wojsko w nocy i o poranku na ulicach Warszawy to ćwiczenia przed defiladą. Rolnik zaorał świeżo położony asfalt, straty to 400 tysięcy złotych. Wspaniały występ Igi Świątek w Toronto jest już w ćwierćfinale tenisowego turnieju. Michał Pierzchała, dzień dobry. Żołnierze ćwiczą w Warszawie przed przyszłotygodniową defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Nad ranem odbyła się próba generalna, wcześniej w nocy Wisłostradą przejechał ciężki sprzęt. Wczoraj nad Wisłą latały wojskowe myśliwce i helikoptery. Zarówno dziś o świcie, jak i wczoraj ćwiczeniom przeglądali się mieszkańcy i turyści.
2: Rozpoznałeś wszystkie samoloty?
3: Nie.
2: A jakie rozpoznałeś?
3: F-16. Tylko tyle. Innych nie znam.
4: Jesteśmy zadowoleni, że udało się bez tłumów jeszcze zobaczyć. Czekamy teraz na 15.
2: Też będziecie?
4: Planujemy być, zobaczymy jak się uda. Byliśmy 2 lata temu. Było bardzo dużo ludzi. W tym roku zaplanujemy tak, żeby być wcześniej, zająć sobie dobre miejsce.
5: Powiem szczerze, pierwszy raz widziałem tego typu samoloty, helikoptery i tak dalej, więc no jestem pod wrażeniem.
1: Jeszcze przypomnę, że do godziny 11 będzie zamknięty kilkunastokilometrowy odcinek stołecznej Wisłostrady. 400 tysięcy złotych, tyle jak oszacował Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, wynoszą straty spowodowane przez rolnika, który w piątek zaorał nowy asfalt. Rolnik twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne i dlatego przyjechał traktorem i pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. Władze Gliwic przekonują, że rolnik się myli i że droga w całości należy do miasta. Wspaniały występ Igi Świątek w Toronto. Polska tenisistka awansowała do ćwierćfinału tego prestiżowego tysięcznika po zwycięstwie nad Martą Kostiuk. Raszynianka nie poddała się po przegranym pierwszym secie 3-6. W drugiej partii to był teatr jednej zawodniczki. Świątek oddała Ukraińce tylko jednego gema. W decydującym secie przepieczętowała zwycięstwo 6-2. Rywalką Świątek w ćwierćfinale będzie rosyjska tenisistka Diana Schneider. Z turnieju odpadła liderka światowego rankingu tenisistek Aryna Sabalenka. Katarzyna Niewiadoma Fini nie jest już liderką kolarskiego kobiecego wyścigu Tour de France. Polka choć była trzecia na mecie 8. przedostatniego etapu, to żółtą koszulkę przejęła triumfatorka wczorajszej rywalizacji, Holenderka Demi Vollering. Nasza kolarka na mecie nie kryła frustracji. Celia Żeli, która jeździ w tej samej ekipie co Vollering, zablokowała Polkę przy barierkach i musiała przestać pedałować.
6: Czy to było częścią waszego planu? Nie gracie fair?
7: Why?
1: Krzyczała Niewiadoma Fini. Potem komentowała, że takie zachowanie rywalki przypomina przedszkole. Polka ma 8 sekund straty do prowadzącej Holenderki. Dzisiaj finał Tour de France.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

Muzyczne Radio Lato. Reklama. Już w czwartek 13 sierpnia po raz pierwszy w Polanicy Zdroju zespół Anabasis. Zaprezentuje on instrumentalną muzykę chrześcijańską. Znane pieśni religijne w niepowtarzalnej aranżacji wykonane zostaną przez 10 utalentowanych młodych muzyków. Muszla koncertowa w Parku Zdrojowym w Polanicy Zdroju. Rozpoczęcie koncertu godzina 16. Wstęp wolny. Po reklamie. Muzyczne

0: Nie ma miejsca jak dom, mrozu. Mrozu na szczęście też nie ma, w górach także. 8:13, spokojny poranek w Karkonoszach, ale sprawdzamy szczegóły.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: A te pogodowe szczegóły przedstawi nam z centralnej stacji GOPR w Jeleniej Górze dyżurny ratownik Piotr Kasznia. Witamy.
3: Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Kolejny dzień, piękny dzień przed nami, wymarzony, niedziela na spacery. Także jak najbardziej zachęcam do wyjścia w góry. Idąc tam, dobrze jednak wiedzieć, co się też dzieje. Oczywiście zaczynam od śnieżki. Temperatura 12 stopni, wiatr południowo-zachodni 3 metry na sekundę, to jest taki wiatr minimalny. Widzialność ponad 50 km, praktycznie bez zachmurzenia i ciśnienie atmosferyczne 844,2 hektopaskale. I niestety spada, no ale wydaje mi się, że to nic groźnego nie będzie się działo. Przynajmniej tutaj do południa. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 19 stopni bezwiecznie z bardzo dobrą widzialnością. W Szklarskiej w Porębie mamy 16 stopni, także bezwiecznie i bardzo dobra widzialność. W Świeradowie mamy 17 stopni bezwiecznie i bardzo dobra widzialność. Szlaki po nocy mogą być jeszcze mokre, w tych miejscach zacienionych na pewno będą mokre, śliskie, także proszę na to uważać, szczególnie z samego rana. Mam tutaj podgląd na kamery i już niestety na szczęście zaczął się ruch w Karkonoszach. Już widzę pierwszych turystów, którzy schodzą i wchodzą na śnieżkę. Gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę sprawdzić baterię w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Ta aplikacja skraca czas dotarcia do osoby potrzebującej pomocy w górach. Także no, zalecam i gorąco proszę o wgranie takiej aplikacji. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.

Wolska z piosenką Dobranocka. Chodźmy bliżej pewnie jakiegoś teleranka bardziej. 8.26. Niedzielny poranek, 9 dzień sierpnia. Za chwilę u nas kolejne wydanie programu Tropem Tajemnicy Dolnego Śląska. Wcześniej jeszcze kilka słów o pogodzie dla Dolnego Śląska.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Pogoda.
2: Teraz jeszcze wyraźnie poniżej 20 stopni, ale popołudnie wyraźnie powyżej 20 stopni. Nawet miejscami może temperatura przekraczać 30. Jutro jeszcze cieplej. Gorący początek tygodnia się zapowiada. Słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał dzisiaj z kierunków południowych. Ciśnienie wynoszące 1021 hektopaskali będzie spadać, ale na razie to nie oznacza jakiejś zmiany, pogorszenia pogody. Wręcz przeciwnie, przed nami bardzo ładny poniedziałek i piękna niedziela na koniec tego tygodnia. Naprawdę słoneczny, fantastyczny dzień z czystym powietrzem.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w niedzielny poranek w muzycznym radiu.
4: Dzień dobry, tutaj Krzysztof Wojtas i zapraszam na kolejną opowieść o skarbach i tajemnicach Dolnego Śląska. W jednym z poprzednich programów opowiadałem Wam o okolicznościach odkrycia najcenniejszego skarbu odnalezionego na terenie Polski – skarbu średzkiego. To bezcenny zespół średniowiecznych kosztowności, którego wartość historyczna i materialna nie ma sobie równych. Niewiele osób jednak wie, że za drugi pod względem znaczenia i wartości uznawany jest skarb głogowski, czyli kolejne dolnośląskie znalezisko. Ten skarb odkryto w latach 80. na terenie ogródków działkowych w Głogowie. W drewnianym naczyniu ukryto ponad 20 tysięcy srebrnych monet, a także sztabki i bryłkę srebra. Niestety, zanim na miejsce dotarli archeolodzy, część zabytków została rozkradziona i przez lata pojawiała się na aukcjach w Polsce i za granicą. Ale to nie koniec numizmatycznych skarbów z Głogowa, ponieważ w 2004 roku odnaleziono kolejny, o którym w dzisiejszym programie również będzie mowa. Większość monet z tego pierwszego znaleziska pochodzi z XII wieku, choć najstarsze wybito jeszcze przed końcem XI stulecia. Co szczególnie ważne, wśród nich znalazły się niezwykłe znaleziska, a nawet wcześniej nieznane nauce typy monet. Dzięki temu skarb głogowski stał się jednym z najcenniejszych średniowiecznych znalezisk numizmatycznych nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Jak doszło do ukrycia tego ogromnego majątku? Kto był jego właścicielem? I co się z tym skarbem obecnie dzieje? To część ważnych pytań na ten temat, na które odpowiedzi poznacie w rozmowie, którą przeprowadziłem.

0: prowadziłem w Głogowie. Oto kolejna historia skarbów średniowiecznego Dolnego Śląska, która do dziś fascynuje historyków, archeologów i fanów tajemnic naszego wspaniałego regionu. Ponownie goszczę w Głogowie na północy Dolnego Śląska. Dzisiaj moim gościem jest Wojciech Neugebauer, kierownik informacji turystycznej miasta Głogów. Witaj Wojciech, cześć.
1: Witam Ciebie, witam słuchaczy.
0: 39 lat temu doszło do odkrycia, można by powiedzieć, śmiało spektakularnego. I powiedz, Wojciech, na początku, jakie były okoliczności tego, co udało się tutaj znaleźć?
1: Powiedziałeś na początku. Tak naprawdę, gdybyśmy chcieli się cofnąć do początków, to musielibyśmy się cofnąć o tysiące lat, można powiedzieć, bo ziemia głogowska usiana jest różnego rodzaju skarbami. To osadnictwo tutaj na tych ziemiach sięga właśnie epoki brązu czy epoki żelaza i tak dalej i wciąż gdzieś są odkopywane różnego rodzaju pozostałości po tych ludach i po tych okresach, ale tak jak powiedziałeś, mówimy tutaj o tym skarbie słynnym, można powiedzieć, z lat 80. Doszło do tego w 1987 roku w październiku na terenie ogródków działkowych Wenecja o wdzięcznej nazwie. Podczas prac melioracyjnych natknięto się na tajemniczy pakunek.
0: Czyli depozyt został znaleziony na działkach, tak?
1: Dokładnie tak. Dwóch panów kopało jakiś tam rów i natknęli się na taką beczułkę z drewnianych klepek, która przy okazji wykopywania troszeczkę się tam rozleciała, no i odkryła swoją zawartość.
0: I bardzo słusznie zachowali się, bo to nie jest zbyt oczywiste, biorąc pod uwagę historię różnych depozytów na Dolnym Śląsku, wezwali służby.
1: Tak, wezwali niezwłocznie służby pracowników archeologów z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. Jednak podobnie jak we wspomnianym skarbie średzkim, doszło do grabieży i szacuje się, że kilka tysięcy monet zostało zrabowanych.
0: A możemy powiedzieć na tym etapie, ile łącznie monet mogło być w takim razie, skoro mówimy o ilościach zrabowanych?
1: Całość skarbu, który został odzyskany, można powiedzieć, to jest około, no, prawie 23 tysiące monet.
0: W 2004 roku z podziemi wydobyto kolejny niezwykle wartościowy depozyt. Ponownie były to tysiące bardzo starych monet. Zawsze, gdy słyszę o takich odkryciach, zastanawiam się, ile jeszcze podobnych tego typu skarbów spoczywa pod ziemią.

0: topem tajemnic Dolnego Śląska.
1: Myślę, że pod względem liczebności to jest numer jeden na Dolnym Śląsku.
2: Prawdopodobnie tak. Co do samego skarbu, szacuje się, że został ukryty między 1210 a 1215, także to jest bardzo, bardzo odległy czas. I właśnie to jest ciekawe, że wtedy, w tym okresie, to był obszar około 5 km od grodu Głogowskiego. Także było to pewnie dobre miejsce na kryjówkę. To były lasy, to były mokradła. Ktoś z jakiegoś powodu, można się tylko domyślać z jakiego, te monety postanowił tam ukryć.
1: A jakie to były monety? Co tam było w tym skarbie?
2: Były to fragmenty monet, albo całe też monety z większości XIII wieku. Do tego było jeszcze 7 sztabek srebrnych, jedna bryłka i bardzo mały fragment ozdoby. Na tamte czasy, na lata 80. było to jedno z największych znalezisk w Europie. Jego waga to było około 6 kg, a za tyle w XIII wieku na przykład można było kupić 4 rumaki, 25 koni bądź 74 krowy lub jedną wieś. To tak, żeby uzmysłowić sobie, jaki to był majątek. Mówiliśmy też, że część monet została zrabowanych. Nie wiadomo dokładnie ile, szacuje się, że to może być kilka tysięcy, ale co ciekawe, już rok później, i to aż w Nowym Jorku, pojawiły się już monety z tego zbioru na aukcjach. Także pamiętając, jakie to były czasy, czyli jeszcze schyłek, powiedzmy, PRL-u, w jakiś sposób udało się te monety przemycić, przeszmuglować za ocean.
1: W którym momencie zostały one skradzione? Pomiędzy wezwaniem służb, czy już po wezwaniu?
2: Myślę, że pomiędzy odkryciem a przybyciem już ktoś tam się tym zainteresował.
1: Tutaj powiedziałeś też o tym, że niektóre monety były w częściach. To były czasy, kiedy jak ktoś nie miał wydać, to łamał monetę, na przykład na pół i wydawał resztę, połową monety.
2: Poniekąd tak, aczkolwiek pamiętajmy, że one jednak przeleżały swoje w ziemi. Były to monety z końca panowania Bolesława Krzywoustego, czyli lata 30. XII wieku, i one wybijane właśnie były na dwa sposoby. Były klasycznie dwustronnie bite srebrne denary, ale też właśnie jednostronne brakteaty, które się charakteryzują delikatnością, łamliwością właśnie, bo one były bardzo cieniutkie. Były większe, na nich można było wytłoczyć jakieś sceny bądź napisy, no ale przez to były też słabszej wytrzymałości, stąd też na pewno wiele z tych brakteatów było pękniętych. Były to głównie dwa typy monet. Jeden typ to były monety z krzyżem i imionami Bolesław, Władysław i Mieszko. Łącznie było ponad 11 tysięcy takich okazów. Ale drugi typ to właśnie był wizerunek biskupa trzymającego krzyż i Ewangelię, i przez długi czas szacowało się, że to około 6 tysięcy monet to był święty Wojciech, ale najnowsze badania wskazują na hipotezę, że jednak był to święty Wincenty, biskup i patron opactwa na Ołbinie. Propos monet. Mnictwo w Głogowie zaczęło się około XII wieku. Monety wybijali kolejni księża piastowscy aż do 1625 roku. I tutaj właśnie może chodzić też o to, że te monety tutaj były, że była mennica, także to też może być powiązane z tym skarbem właśnie. Mennicę też otwierał przecież Zygmunt Jagiellończyk, czyli późniejszy król Polski, Zygmunt Stary, który był jednym z książąt głogowskich właśnie.
1: To pokazuje, że właśnie, że Głogów był ważnym przystankiem na szlaku kupieckim, biorąc pod uwagę, że ktoś miał aż taką fortunę tutaj.
2: To mogli być rycerze, bądź duchowni, czy inni możnowładcy, mówiąc.
1: A co się dzieje teraz z tym skarbem?
2: Obecnie jest dostępny w Głogowskim Muzeum Archeologiczno-Historycznym, które znajduje się w Głogowskim Zamku Piastowskim. Na wystawie jest ponad 100 monet najciekawszych oraz też sztabki i fragmenty dębowej beczułki, w której odciśnięte są te monety wręcz nawet. Jest na tej wystawie też, od razu powiem, jakby ktoś zamierzał przyjechać do Głogowa, a zapraszam i polecam, sporo ciekawostek takich działających na wyobraźnię, jak na przykład tabela przedstawiająca siłę nabywczą pieniądza w średniowieczu, z której możemy się dowiedzieć, że na przykład za 240 denarów w XI wieku można było kupić sobie niewolnika, a w XIII wieku kożuch za 300 denarów, czyli to pokazuje, jaka była wartość człowieka i zwierząt, bo i konie, i woły również były wiele więcej warte w tamtych czasach niż człowiek.
0: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Reklama.
3: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
0: Po reklamie. tropem tajemnic Dolnego Śląska.
1: Dzisiaj moim gościem jest Wojciech Neugebauer, kierownik informacji turystycznej w Głogowie. To właśnie tutaj, w tym mieście, przed laty odkryto dwa bezcenne skarby numizmatyczne, o których dzisiaj rozmawiamy. Tak duży zbiór to bardzo ciężka też praca później historyków, muzealników, żeby opracować taki zabytek.
2: Rozmawiałem nawet niedawno z jednym z pracowników muzeum, który się tym zajmował, także jest to praca żmudna i czasochłonna. Czyszczenie, liczenie tych monet trwało miesiącami, w zasadzie nawet latami, bo minęło już 39 lat od znalezienia tego skarbu prawie, a on jeszcze wciąż jest opracowywany. Co prawda już wiem, że jest gdzieś tam powiedzmy końcówka, ale wszystko trzeba było policzyć, ponumerować, sfotografować, zważyć, zmierzyć, opisać w katalogu. Dodatkowo od 2010 roku tą całą inwentaryzację zdigitalizowano, a teraz jeszcze trwają takie prace nad nowymi publikacjami, w których zaprezentowane będą nowe hipotezy i interpretacje tych monet na podstawie wieloletnich badań, bo też są różne hipotezy i uczeni się spierają a propos szczegółów dotyczących tego skarbu.
1: Wspomniałeś o digitalizacji, można zobaczyć gdzieś w internecie ten zbiór? Poza oczywiście, do czego zachęcam, przejazdem do waszego muzeum i zobaczenia go na własne oczy.
2: W nowoczesnej formie jest przedstawiony ten inny skarb z Głogowa, znaleziony w 2004 roku na głogowskim Starym Mieście.
1: Przechodzimy do drugiego skarbu, bo Głogów, jak się okazuje, na skarbach stoi, ponieważ 22 lata temu doszło tutaj do kolejnego odkrycia i to chyba już nawet bliżej centrum.
2: Na Starym Mieście, czyli blisko centrum, przy okazji zabudowy kolejnych kwartałów kamienicami na gruzach, fundamentach i piwnicach tych przedwojennych. Pod posadzką jednej z dawnych kamienic odkryto drewnianą skrzynię, w której schowano posegregowane, umieszczone w sakiewkach monety. To było ponad 270 zł i ponad 5300 srebrnych monet. W tym taka ciekawostka, wyjątkowy pierścień składany typu puzzle ring, czyli takie cztery połączone obręcze, które po odpowiednim ułożeniu składają się w pierścień.
1: To znaleziono pod jakąś dawną kamienicą, tak?
2: Tak, pod posadzką piwnicy wsadzono to i zamurowano dodatkowo jakąś taką warstwą i to przetrwało ponad 350 lat.
1: Wyobraźnia eksploratora od razu się otwiera i przychodzą do głowy takie myśli, ile jeszcze trzeba kamienic w Głogowie sprawdzić.
2: Tak, tu tak jak było z tymi skarbami, o których wspominaliśmy, tak też było u nas w ruinach Kościoła Świętego Mikołaja, gdzie po odkryciu skarbu nagle pojawili się wszelkiej maści ciekawcy, poszukiwacze właśnie tych skarbów i dochodziło do tego, że trzeba było pełnić tam straż. Policja pilnowała obiektu, żeby właśnie się tam nie wyjmowali kolejni poszukiwacze drogocennych kosztowności.
1: Pamiętajmy, że to są zawsze zabytki i tego typu prace muszą być zgłoszone chociażby do konserwatora zabytków i realizowane legalnie, bo jeżeli nie są legalnie, to niestety często mogą one trafiać na czarny rynek i nigdy ze względu na to nie trafiać w ręce muzealników, którzy opracowują te zbiory i wyjaśniają jakieś nowe wątki historii tej części Europy i naszego kraju. Co jeszcze możemy powiedzieć o tym skarbie z 2004 roku?
2: Był to młodszy skarb na pewno od tego wcześniej omawianego. Najstarsze monety to jest rok 1497, a najmłodsze to jest 1656. I szacuje się, że to może być najwcześniejsza możliwa data ukrycia tego skarbu. Był to okres po wojnie 30-letniej, która spustoszyła Śląsk. Głogów był wyludniony, zrujnowany. Dopiero po odejściu wojsk szwedzkich w 1650 roku mieszkańcy zaczęli wracać do miasta. Był to też okres, w którym w mieście wybuchła epidemia, więc podróżni omijali miasto, ucierpiał handel, komunikacja i być może właśnie w tym trudnym czasie właściciel postanowił ukryć ten majątek, a później prawdopodobnie zmarł nagle, nikomu nie przekazując tej informacji tajemnicy, więc zabrał ją ze sobą do grobu i dopiero po 350 latach skarb został odkryty.
0: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.

0: Czy możemy jeszcze jakieś ciekawostki a propos tych monet powiedzieć?
1: Oczywiście tych ciekawostek jest mnóstwo. Nie będę się tutaj zagłębiał w detale, bo cała ta nomenklatura numizmatyczna jest skomplikowana i tych rodzajów monet pewnie bym trzeba wymienić tu ze 20 różnych. Ale jedną taką warto wspomnieć jest to moneta zwana czerwonym złotym z 1531 roku. Jest to unikat na skalę światową, ponieważ na całym świecie skatalogowana jest tylko jedna taka moneta właśnie z tego naszego gołubowskiego skarbu. Ona pełniła rolę pieniądza międzynarodowego, czyli można nią było płacić na całym świecie. Obecnie na ekspozycji, na wystawie sąsiadującej z tą wystawą z 1987 roku znajduje się około 400 obiektów, można powiedzieć. I może już tak na koniec, a propos tych monetarnych naszych wątków, warto powiedzieć, że od 2014 roku w mieście wręcza się taką gospodarczą nagrodę Grosze Głogowskie. Monetę tą zaczęto wybijać w mennicy Zygmunta Jagiellończyka na początku XVI wieku. Też od 1506 roku na tej monecie pojawia się data, czyli jest to jedna z pierwszych datowanych monet na ziemiach polskich. Kopie tych monet można dzisiaj zakupić, nabyć w naszym muzeum. Ponadto w 2009 roku na 900. rocznicę obrony Głogowa w obiegu pojawiła się taka moneta 4 Głogi. Nią można było płacić normalnie na terenie miasta przez jakieś 2 miesiące. Ona miała równowartość 4 złotych. Także też taka ciekawostka, jest to gratka dla kolekcjonerów tych monet. Jeszcze tam kilka zostało gdzieś w obiegu, chociaż ich wyszło sporo, bo z tego co pamiętam chyba około 25 tysięcy. Ja z ciekawości sprawdziłem aukcje internetowe, no to widziałem, że gdzieś za 15, za 20, za 30 złotych tą monetę sprzedawano, czyli już jakaś tam przebitka jest. No ponadto w mieście wychodzą takie monety kolekcjonerskie. Ostatnio już wyszła 7 z kolei, czyli szelong forteczny, a poprzednie nawiązują do różnych miejsc czy wydarzeń historycznych. Kolekcja się powiększa i też ma to wzięcie. Ludzie zbierają i bardzo chętnie o to pytają, czekają na kolejne monety z tej serii.
0: To wszystko w dzisiejszym programie. Mam nadzieję, że ta opowieść o dwóch niezwykłych skarbach z Głogowa pokazała Wam, jak wiele tajemnic wciąż skrywa ziemia Dolnego Śląska. Każde takie odkrycie to nie tylko cenne monety czy kosztowności, ale przede wszystkim fascynująca historia ludzi, którzy żyli tu przed wiekami. Za udział w programie serdecznie dziękuję mojemu gościowi Wojciechowi Neigebauerowi, kierownikowi informacji turystycznej w Głogowie. Jeśli jeszcze nie byliście w Głogowie, gorąco zachęcam Was do odwiedzenia tego miasta, gdzie chociażby w Miejskim Muzeum możecie na własne oczy zobaczyć fragmenty skarbów, o których dziś była mowa. Na koniec mam dla Was jeszcze jedno zaproszenie. Już 5 września spotykamy się podczas 4. Sudeckiego Festiwalu Historycznego Kroniki Odkrywców w Chełmsku Śląskim. To całodniowe, bezpłatne wydarzenie dla wszystkich miłośników historii i tajemnic Dolnego Śląska. Patronem medialnym festiwalu jest Muzyczne Radio. Festiwal to głównie cykl prelekcji różnych badaczy, dziennikarzy i historyków. Także będzie bardzo ciekawie. W tym roku na festiwalu w gronie prelegentów są doktor habilitowany Daniel Wojtucki, Jacek M. Kowalski, Jarosław Szczyżowski, Maciej Bartków oraz Robert Główczyk. Z kolei ja w ramach festiwalu poprowadzę zwiedzanie historycznego Chełmska Śląskiego, wcielając się w rolę przewodnika, więc będzie mi bardzo miło spotkać się z Wami, porozmawiać i wspólnie odkrywać kolejne tajemnice naszego regionu. Do usłyszenia w następnym programie. Mówił do Was Krzysztof Wojtas.
2: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: 9.
0: Czas na wiadomości.
2: Rozpędzona taksówka niemal spadła z mostu we Wrocławiu. Iran stawia Amerykanom warunki, chodzi o pełne otwarcie cieśniny Ormus. Iga Świątek melduje się w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Kanadzie. Michał Pierzchoła. Taksówka we Wrocławiu o poranku prawie przebiła bariery mostu i wpadła do rzeki. O dużym szczęściu może mówić kierowca taksówki i jego pasażerowie, którym nic się nie stało. Taksówka po 5 rano, prawdopodobnie z powodu zbyt dużej prędkości, zjechała z ulicy na chodnik na moście Sikorskiego i wybiła bariery oddzielające od rzeki, przewróciła się na bok i zatrzymała pół metra od przepaści. Miejsce zabezpieczali ratownicy wodni i strażacy. Służby będą teraz wyjaśniać przyczyny tego wypadku. Iran uzależnia pełne otwarcie cieśniny Ormus od spełnienia przez USA szeregu warunków. To między innymi zakończenie amerykańskiej blokady irańskich portów. Domaga się też wycofania sił USA z regionu i wypłaty odszkodowań wojennych. Amerykanie na razie milczą. Cieśnina Ormus jest jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej i gazu na świecie. Od wybuchu wojny ruch statków jest tam znacznie ograniczony, a to powoduje wzrost cen paliw. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA w Toronto. Wygrała z Ukrainką Martą Kostiuk. Polka zrewanżowała się za ostatnią porażkę w Paryżu na French Open. A to spotkanie śledził Błażej Kulesza.
3: Kibice jak i sama Świątek na zwycięstwo w gemie przy własnym serwisie musieli czekać aż do początku drugiego seta. Pierwsza partia układała się po myśli Ukrainki. Błędy i tylko jeden wygrany punkt przy własnym serwisie Raszynianki sprawiły, że Polka postanowiła zejść na przerwę między setami, ale po niej wróciła na kort zupełnie odmieniona. Dostałam taktyczne wskazówki, które były dla mnie oparciem i jestem za to wdzięczna. Czasem nawet wydaje ci się, że grasz dobrze, ale to spojrzenie z zupełnie innej perspektywy potrafi być pomocne. Mówiła tuż po spotkaniu wyraźnie zadowolona Świątek, która kolejne gemy wygrywała nawet przy breakpointach dla rywalki. To prawdopodobnie najlepszy mecz w sezonie, dlatego jestem szczęśliwa. Co ciekawe, Polka w Toronto nigdy nie doszła wyżej, aniżeli do czwartej rundy. Teraz jest w ćwierćfinale.
2: Następną rywalką Polki będzie Rosjanka Diana Schneider, która w 1/8 finału pokonała Amerykankę Jessica Pegulę.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Wieleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
1: Sołtys Wsi Milików Antonina Szelechowicz zaprasza na 29. edycję Święta Chleba. Sobota 15 sierpnia, boisko sportowe w Milikowie. Tradycja, pyszne wypieki, muzyka i atrakcje dla całej rodziny. Wieczorem zagrają dla Was zespoły Imperium oraz Ricardo. Zapraszamy do Milikowa.
2: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod Papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.

0: 10 minut po godzinie 9.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Docierają do nas pozdrowienia z nadmorza, które odwzajemniamy. Docierają i sygnały z dróg nad morze. Utrudnienie na A1 łączącej południe z północą kraju. Na 107 km pod Grudziądzem w województwie kujawsko-pomorskim miało miejsce najechanie pojazdu na urządzenie drogowe i mamy tam zwężenie do lewego pasa. I to tyle na ten moment, jak chodzi o dzisiejsze zdarzenia na głównych krajowych drogach. Za informacje o innych, jeśli do takich dojdzie, których będziecie świadkami, będziemy oczywiście wdzięczni. Przypominamy się z naszym numerem telefonu 757-646-646. Muzyczne radio.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: jeszcze mi brak.
1: Jak znam życie, to przy niedzieli nie będzie wam brakowało pomysłów na wakacyjne nuty, wakacyjne dźwięki. Przypominamy, że dziś do godziny 15 możecie zamawiać swoje ulubione piosenki ulubionych wykonawców ATB. W tej chwili w Muzycznym Radiu Ecstasy na prośbę Pawła. Przypominamy, że zamówienia możecie składać pod naszym dzisiejszym porannym facebookowym postem, bądź też wysyłając swoje propozycje na naszą skrzynkę mailową na adres emisja@muzycznoradio.pl. 9.15.

0: 17 minut po godzinie 9.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: Nie wystraszcie się tylko transformersów w drodze w góry w Karkonosze, bo na takie się wczoraj osobiście natknąłem w Karpaczu. Nie ma też powodu do obaw, myślę, jak chodzi o pogodę w górach, ale sprawdzamy to u źródła. Łączymy się ponownie z centralną stacją GoPro w Jeleniej Górze. Raz jeszcze dla Muzycznego Radia dyżurny ratownik Piotr Kasznia.
3: Witam ponownie. Za wiele od godziny 8 się nie zmieniło w tych warunkach w górach. Temperatura troszeczkę wzrosła. Szlaki już prawie suche, ale dla przypomnienia dla tych, którzy nie słuchali nas rano. Co tam się dzieje? Dobrze wiedzieć. Oczywiście temperatura na Śnieżce 12 stopni Celsjusza, wiatr południowo-zachodni 3 metry na sekundę. Widzialność ponad 50 km. Troszeczkę chmur nam przybyło na niebie. Ale to takie malutkie te chmurki. Miejmy nadzieję, że nic się nie będzie w ciągu dnia działo. Ciśnienie atmosferyczne na szczycie Śnieżki o 8 rano wynosiło 844 hektopaskale i spadało w dół. Temperatury w stacjach w górach. W Karpaczu mamy 19 stopni bezwiecznie z bardzo dobrą widzialnością. W Szklarskiej Porębie mamy 16 stopni bezwiecznie, też bardzo dobra widzialność. W Świeradowie mamy 17 stopni bezwiecznie i bardzo dobra widzialność. Doszedł nam komunikat z Gór Sokolich. Tam mamy 16 stopni bezwiecznie i też bardzo dobra widzialność. Gorąca prośba przed wyjściem w góry. Proszę o sprawdzenie baterii w telefonie. Mamy w pełni naładowaną, a także o wgrzanie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Przy tych temperaturach jak najbardziej wskazane będzie nakrycie głowy i jakaś dodatkowa butelka z wodą w plecaku też się przyda. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: Mam nadzieję, że przy muzyce pana Krzysztofa kawka będzie smakowała jeszcze lepiej. Skoro ma być coś do kawki, to może The Blue Cafe? Chris Ria w muzycznym radiu dla Agnieszki, dla Kamila z Legnicy z pozdrowieniami w ten słoneczny, piękny i najcieplejszy pewnie znów w Legnicy na Dolnym Śląsku dzień.

0: 9:31.
1: Pogoda.
0: Jeśli gdzieś dziś szukać upału, to w Legnicy właśnie, bo tam temperatura ma dzisiaj dochodzić do 31 stopni. Jutro to może być nawet 34. Ale wracamy do niedzieli. Wałbrzych, Jelenia Góra, Wrocław. Tutaj zapowiadane jest dzisiaj do 29 stopni. Teraz mamy do 22. Ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali i ma delikatnie spadać. Zachmurzenia albo zero, albo symboliczne. To będzie piękny, słoneczny dzień.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
2: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
1: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
2: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
1: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559 www.topsteel.com.
3: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
4: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne Radio w niedzielę za 16 minut, godzina 10.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.
0: Nadstawcie ucha, bo być może takich depeszów jeszcze nie słyszeliście. A właściwie wersji ich utworu, zresztą nie pierwszy już raz Nouvelle Vague biorą się za kompozycję Depeche Mode właśnie. Tym razem na tapecie Never Let Me Down Again. Nowofalowo Nouvelle Vague i Flavia Coelho.

Never Let Me Down z repertuaru Depeche Mode, oczywiście Nouvelle Vague i Flavia Coelho. Piosenka, która będzie powracać dziś za 13 minut, godzina 10. Łukasz z ekipą w drodze na jeden z dolnośląskich basenów, w drodze S3, donoszą, że na razie na S3 bez żadnych utrudnień jedzie się ok, jak na razie, i oby tak było do końca waszej podróży. Fantastyczny pomysł na niedzielę. Basen, czemu nie? I could swim.

Iggy Pop, Living on the Edge of the Night. Ciekawe, czy chodziło o noce tropikalne, które być może znowu się przydarzą z niedzieli na poniedziałek, bądź z poniedziałku na wtorek. 9.54, Muzyczne Radio w niedzielę.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Najlepszy wojownik to Cezaro.
3: Jaki wojownik?
2: Cezaro 574SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
3: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
2: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
3: Dlaczego?
2: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
4: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
5: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
6: Cezaro!
7: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
8: 10:00.
0: Czas na wiadomości.
9: Próba generalna wojskowej defilady. Wielkie ćwiczenia w Warszawie zakończone. Samochód kierowany przez 6-latka uderzył w kobietę na przejściu. Od jutra większy obszar płatnego parkowania w Krakowie. Uprzedzamy mieszkańców i turystów, żeby nie płacić mandatu. Michał Pieszkała. Armia jest przygotowana do defilady, która odbędzie się w przyszłą sobotę, zameldował szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła podczas dzisiejszej próby generalnej. Ma to być największy pokaz z okazji Święta Wojska Polskiego, m.in. z udziałem nowych myśliwców F-35 w polskich barwach. Oto wczorajszego południa w Warszawie trwają ćwiczenia. Wczoraj nad Wisłą przeleciały samoloty i śmigłowce. Z kolei w nocy i nad ranem przejechał ciężki sprzęt oraz odbył się przemarsz żołnierzy Błażej Kulesza.
10: Tuż na wysokości parku Fontan buduje się scena i trybuna, na której pojawią się najważniejsi politycy. Po raz pierwszy także tu zostaną wręczone nominacje generalskie. Próby do defilady trwają od sobotniego południa. To wtedy nad Warszawę przyleciały m.in. śmigłowce Apache, samoloty F-16 czy F-35. Ci, którzy na tę próbę się wybrali, mogli w spokoju zrobić zdjęcia.
11: Po to, żeby 15 nie przychodzić tłumy, to dzisiaj przyszliśmy. Byłam rok temu, było strasznie gorąco, bardzo dużo ludzi, nie było nic widać, więc skorzystaliśmy z tej okazji, żeby zobaczyć próby.
10: Mimo że przygotowania trwają już od tygodni, to dopiero dziś zgrupowania pojazdów oraz pododdziałów pieszych mogły wreszcie przejść i przejechać Wisłostradą.
12: Chcieliśmy zobaczyć, jak teraz jest nasze Wojsko Polskie doposażone z HIMARS-ami.
10: Ostatnia próba generalna odbędzie się na morzu we wtorek. Wówczas będzie ćwiczyć marynarka wojenna.
9: Ponad 200 gości hotelu w Olsztynie noce spędziło gdzie indziej. Wczoraj byli ewakuowani, potem jak podczas prac budowlanych uszkodziła się zewnętrzna ściana budynku. Nadzór budowlany zdecydował o zamknięciu obiektu do jutra. Wtedy ma zapaść decyzja, co dalej. Samochód kierowany przez 6-latka uderzył w kobietę. To już wydarzenia ze Stanów Zjednoczonych. Jak relacjonują tamtejsze media, dzieci w wieku 6 i 4 lat znalazły kluczyki do samochodu, gdy ich rodzice spali. Po czym wyszły z domu i wsiadły do auta. Samochód ruszył. Najpierw otarł się o inny pojazd. Następnie chłopiec stracił panowanie nad kierownicą i wjechał w pieszą, przechodzącą przez jezdnię. Kobieta trafiła do szpitala, ma rozległe obrażenia. To może być zaskoczenie. Dla mieszkańców Krakowa pewnie mniejsze, ale dla turystów już raczej tak, dlatego uprzedzamy. Od jutra zwiększy się obszar płatnego parkowania w stolicy Małopolski. Nowe fragmenty strefy obejmą okolice Ronda Matecznego, Cmentarza Podgórskiego oraz Błoń.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: zony. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Rodzice Tymka Kalaty z utęsknieniem wypatrują pomocy finansowej ze strony wrażliwych i hojnych słuchaczy. Chłopca prześladuje bezlitosna choroba, jaką jest dystrofia mięśniowa. Może ją zwalczyć jedynie terapia genetyczna stosowana w Stanach Zjednoczonych, ale jej koszt, około 16 milionów złotych, jest niewyobrażalny dla rodziców, rodziny i znajomych. Aktualnie w celu zahamowania zaniku mięśni Tymek poddawany jest specjalistycznej rehabilitacji. Jednak czas nie jest sprzymierzeńcem dziecka, dlatego prosimy Was o wpłaty w możliwie najkrótszym terminie. Oto pomocowy adres. siepomaga.pl/tymek-kalata siepomaga.pl/tymek-kalata
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Już w czwartek 13 sierpnia po raz pierwszy w Polanicy Zdroju zespół Anabasis. Zaprezentuje on instrumentalną muzykę chrześcijańską. Znane pieśni religijne w niepowtarzalnej aranżacji wykonane zostaną przez 10 utalentowanych młodych muzyków. Muszla koncertowa w Parku Zdrojowym w Polanicy Zdroju. Rozpoczęcie koncertu godzina 16. Wstęp wolny.
7: Po reklamie.

0: Sophie Tucker, Muzyczne Radio, 12 minut po godzinie 10.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Sięgamy po jedną z piosenek zamówionych przez naszych słuchaczy, konkretnie przez Kamilę z Wojcieszowa, tak? Która pozdrawia swoją mamę, składając jej najlepsze życzenia już dzisiaj. Choć urodziny mamy Jolanty jutro. Wszystkiego dobrego od Muzycznego Radia. Oczywiście przyłączamy się do urodzinowych życzeń i pozdrowień.

0: Start a Fire, Above and Beyond z Richardem Bedfordem. 18 minut po godzinie 10.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Po chwilowych porannych utrudnieniach na A1 na 107 km pod Grudziądzem związanych z najechaniem pojazdu na urządzenie drogowe. Było tam zwężenie do lewego pasa. Wygląda na to, że już po problemie. Nie słyszymy też, nie czytamy o żadnych problemach wynikających ze zdarzeń, kolizji na S5 czy S8. Dobrze się jedzie A4 łączącą zachód ze wschodem kraju. Wspomnianą A1 na północ czy autostradową obwodnicą Wrocławia. Bez problemów na dolnośląskim odcinku S3, ale już na jej drugim nadmorskim, można powiedzieć, końcu na 86 km na wysokości Szczecina. Miało miejsce zderzenie dwóch aut osobowych. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Świnoujścia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Wytne Radio Lato. Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vini Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: Po reklamie.

Muzyczne radio na Dolnym Śląsku aktualnie od 23 do 25 stopni. Wchodzimy w bardzo przyjemne letnie przedpołudnie. Jeszcze przyjemniej, kiedy dzielicie się z nami swoimi radościami. Radosny to dzień dla Jakuba i jego najbliższych, bo jak donosi Krystyna, wnuk kończy dzisiaj 18 lat i na tę okoliczność chciałaby wraz z dziadkiem Mirkiem zaproponować, zadedykować mu piosenkę. Nareszcie! Nareszcie 18. Wszystkiego dobrego!

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Nowość w Nachoru – resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 kilometrów od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
1: Po reklamie.

Roland Orzabal i Kurt Smith, czyli Tears for Fears z Tipping Point. Nagraniem tytułowym z albumu sprzed 4 lat. To był świetny powrót po 18 latach przerwy w nagrywaniu. The Tipping Point, Tears for Fears w muzycznym radiu za 20 minut, godzina 11.

0: Za 16.11.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: A dzisiaj raczymy Was taką letnią wersją utworu Never Let Me Down Again z repertuaru Depeche Mode. Nouvelle Vague i Flavia Coelho.

Summer Feeling. Jak najmilszego korzystania z tych słonecznych, letnich, wakacyjnych chwil. Zbyszek Deka z pozdrowieniami i z podziękowaniem za niedzielny wspólny poranek. Słyszymy się jutro na początek dnia. A już za moment u nas Patryk Łosica. Zapraszam w jego imieniu.

0: Radio Lato.
1: Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 11.
3: Czas na wiadomości.
5: Szef Sztabu Generalnego o defiladzie będzie największa. Jesteśmy gotowi. Pożar w szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu możliwe, że od zapalniczki pacjenta. Za chwilę też zaproszenie do lasu na grzyby. Michał Pierzchała. Wojsko przygotowuje się do defilady na święto 15 sierpnia. Dziś rano na Wisłostradzie w Warszawie odbyła się próba generalna. Przemaszerowało prawie 2000 żołnierzy i przejechało ponad 300 różnych pojazdów. Szef Sztabu Generalnego, generał Wiesław Kukuła, zachęca do wzięcia udziału w tym święcie i przypomina, że wojsko nie porzuci wtedy swoich codziennych zajęć.
6: Kolejne 10 tysięcy żołnierzy 15 sierpnia będzie zaangażowanych jak co dzień w ochronę polskiego nieba, wschodnia zorza, również w dalszym ciągu operacja bezpieczne Podlasie. Wojsko Polskie pomimo tego świątecznego, wyjątkowego dnia również ten dzień spędzi jak normalny dzień na służbie, dbając o bezpieczeństwo Polski i jej obywateli.
5: Defilada odbędzie się nie tylko w Warszawie. W Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie można obserwować paradę 20 okrętów Marynarki Wojennej. Nocna ewakuacja oddziału szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. Jeden pacjent został poszkodowany, ma oparzenia, głównie nóg. Strażacy nad ranem dostali automatyczne powiadomienie o pożarze na terenie kędzierzyńskiego szpitala. Kiedy dojechali, na miejscu paliło się łóżko. Jeden z oddziałów z 8 pacjentami został ewakuowany. Nieoficjalnie udało nam się ustalić, że za pożar odpowiada zapalniczka znaleziona przez strażaków na spalonym łóżku. W lasach już pojawiają się pierwsze podgrzybki, koźlarze i kanie. Letni sezon grzybowy należy jednak przede wszystkim do kurek. Tych nie brakuje w wielkopolskich lasach, skąd właśnie za chwilę u nas raport. Najlepiej tych żółtych pieprzników jadalnych szukać między sosnami, mówi grzyboznawczyni z sanepidu Mariola Mazur-Zielińska podczas grzybobrania z Adamem Kaźmierczakiem.
7: Jakimi zmysłami się kierować, szukając grzybów? Tylko i wyłącznie zmysłem wzroku?
8: Myślę, że wszystkimi. Wzrok przede wszystkim, ale też zapach. Jedne pachną tak charakterystycznie grzybowo, inne potrafią pachnieć migdałami. Najmniej wykorzystujemy słuch, ale myślę, że on też się przydaje, jak słyszymy, że gdzieś tam z oddali grzybiarz krzyczy do swojej małżonki, że tutaj są kurki.
5: Aby mieć pewność, że zebrane kurki nie są przypadkiem trującymi lisówkami pomarańczowymi, warto odwiedzić oddziały sanepidu, gdzie pracownicy weryfikują za darmo zbiory.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Sołtys Wsi Milików Antonina Szelechowicz zaprasza na 29. edycję Święta Chleba. Sobota 15 sierpnia, boisko sportowe w Milikowie. Tradycja, pyszne wypieki, muzyka i atrakcje dla całej rodziny. Wieczorem zagrają dla Was zespoły Imperium oraz Ricardo. Zapraszamy do Milikowa.
0: Po reklamie.
3: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Niedziela, 9 dzień sierpnia, no i kolejny piękny dzień wakacji. Nic tylko latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Dokładnie tak jak w odświeżonej wersji przeboju z Akademii Pana Kleksa. To był duet Emo i Katarzyna Nosowska. A co będzie przed nami, moi drodzy, to już zależy wyłącznie od was. Patryk Łasica, dzień dobry, słyszymy się w weekendowym Best Of. Także oznacza to tylko jedno, ponownie gracie razem z nami. Także chwytajcie za telefony i dzwońcie do nas. 757-646-646. Możecie także napisać, jeśli dzwonić nie lubicie, Facebook Muzyczne Radio albo emisja @muzycznyradio.pl. No i czwarta opcja z gwarancją emisji, aplikacja mobilna na smartfony. Tam możecie wysłać do nas wiadomość głosową. Czasu mamy sporo, bo aż do godziny 15. A teraz przywitajmy naszą dzisiejszą piosenkę dnia. Będzie to Fade to Black i wcale nie Dire Straits, a Klaus Piper.
0: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia. Fade to Black.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
3: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Sunny M, Rehab, no i oczywiście Sunny.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Świetny numer na taką niedzielę, idealny. No a teraz specjalne pozdrowienia dla naszego słuchacza Królika, który jest z Muzycznym Radiem, tak jak są z nimi jego najbliżsi. Życzymy Ci szybkiego powrotu do zdrowia, pogody ducha, no i słuchamy przed nami Paktofonika.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.
1: Ach, ten Manam. Cykady na cykladach. Polska klasyka, która nigdy się nie starzeje. No a do takich utworów, do których miło jest wrócić, jest ich naprawdę wiele. No i kto jak kto, ale wy to doskonale wiecie. Przed nami propozycja od Piotra, który napisał do nas tak. Uściski z cieplic dla wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia. Poproszę o Four String Sunrise z pozdrowieniami dla Patrycji i Dominika. Wspaniałej niedzieli życzę. Pozdrawiamy was również, dziękujemy, no i posłuchajmy.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
1: Najlepszy wojownik to Cezaro.
2: Jaki wojownik?
1: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
2: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
1: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
2: Dlaczego?
1: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
3: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
4: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
5: Cezaro!
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też, to poprosimy.
7: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: Monopoly Zodiak na melanżu. No a jeśli wy jesteście na melanżu i macie ochotę posłuchać czegoś szczególnego, to świetnie się składa, no bo cały czas czekamy na was i wasze propozycje. A teraz propozycja od nas dla was, a będzie to Never Let Me Down Again i jednocześnie Novel Vogue.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Lady Gaga i Love Drag, no i trudno się z tym tytułem też nie zgodzić. Mamy 4 minuty do godziny 12, za moment spotkamy się z najlepszymi z najlepszych, którzy odwiedzili naszą hit planetę, ale na sam finał jeszcze propozycja od naszej słuchaczki Doroty, którą pozdrawiamy, a Dorota zaproponowała utwór Gorana Bregowicza i Krzysztofa Krawczyka.
1: Muzyczne Radio

0: Klasyczne radio. Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 12.
1: Czas na wiadomości.
3: Iran stawia Amerykanom warunki odblokowania cieśniny Ormus. W Tatrach turyści szukają chłody w stawach, za kąpiel grożą mandaty. Zajrzymy też za chwilę na ćwiczenia przed przyszłotygodniową defiladą z okazji święta polskiego wojska. Michał Pierzchała. Iran zapowiedział, że otworzy cieśninę Ormus, jeśli USA przestaną blokować irańskie porty, wycofają swoje siły z regionu i wypłacą odszkodowania wojenne. Za tydzień mija termin 60-dniowego porozumienia na wynegocjowanie końcowego układu, chociaż może zostać przedłużony. Odblokowanie cieśniny miałoby duży wpływ na transport ropy i ceny paliw. To z pewnością ucieszyłoby kierowców. Ale już teraz jest światełko w tunelu, jeśli chodzi o ceny paliw. Te mają w przyszłym tygodniu spadać. Najbardziej stanieje benzyna, mówi analityczka rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
4: Spodziewamy się korekty do 20 groszy na litrze.
3: Olej napędowy powinien być tańszy o 10 groszy. W przypadku autogazu zapłacimy mniej o 2 grosze za litr. Obniżki wynikają ze spadku cen w hurcie. Podczas upałów turyści wchodzą do tatrzańskich stawów szukając ochłody. Jednak jak przypomina Tatrzański Park Narodowy, kąpiel w nich jest zabroniona. Mandat za takie wykroczenie może wynieść do 1000 zł, a po słowackiej stronie Tatr do 300 euro. W ostatnim czasie Straż Parku interweniowała m.in. wobec dwóch turystów, którzy zeszli ze znakowanego szlaku i kąpali się w czarnym stawie gąsienicowym. 1800 żołnierzy w kolumnach marszowych, 300 sztuk sprzętu bojowego na gąsienicach i kołach, na w powietrzu około 60 samolotów i śmigłowców. To defilada na święto Wojska Polskiego w liczbach. Odbędzie się za tydzień, a dziś w nocy i rano w Warszawie wszystko dokładnie przećwiczono.
5: Pod oddziały baczność!
6: Tak potężne pojazdy jak czołgi, no zawsze robią duże wrażenie. Zaskakujące jest to, że są bardzo ciche w stosunku do dawnych, które tam ziały dymem, hałasowały. Tutaj praktycznie były to jedne z cichszych pojazdów.
7: Chyba chłopcy nigdy nie wyjdą z facetów.
6: Zdecydowanie nie.
8: Na mnie bardzo zrobiły wrażenie czołgi, dlatego że nigdy ich nie widziałam.
7: Chciało ci się tak rano wstawać?
8: No trochę nie, ale wstałam.
7: I warto było?
8: Tak.
9: Pojazdy różnej wielkości, zarówno gąsienicowe, jak i kołowe, ale będzie tego 300 sztuk.
3: Wojsko zapewnia, że za tydzień, 15 sierpnia, odbędzie się największa z dotychczasowych defilad.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: The best of Hit Planeta.
1: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
3: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
7: Po reklamie.

0: Summer jest Julia Rain, czyli deszcz, który dziś nam nie straszny. The best of Hit Planeta. No i tak jak słychać, czas na nasz niedzielny wehikuł czasu. Ostatnie trzy dekady i same perełki, które udało nam się wyłowić na naszej planecie pełnej hitów. Patryk Łasica, dzień dobry, a w najbliższym czasie zagrają dla was jeszcze Anastasia. Pojawi się także DJ Mendes, Vanessa Amorosi, Big Cyc i wielu, wielu innych, czyli macie gwarancję najlepszego brzmienia. No i nie zabraknie także nowości, które obecnie walczą o wasze głosy na Hit Planecie. Jedna z nich właśnie teraz przed nami, a będzie to Klaus Piper i Fade to Black.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

0: Emocja. Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Już w czwartek 13 sierpnia po raz pierwszy w Polanicy Zdroju zespół Anabasis. Zaprezentuje on instrumentalną muzykę chrześcijańską. Znane pieśni religijne w niepowtarzalnej aranżacji wykonane zostaną przez 10 utalentowanych młodych muzyków. Muszla koncertowa w Parku Zdrojowym w Polanicy Zdroju. Rozpoczęcie koncertu godzina 16. Wstęp wolny.
3: Po reklamie.
4: Minęła godzina 12.30.
3: Pogoda.
4: Średnia temperatura na Dolnym Śląsku wynosi obecnie 26 stopni. Wartości oczywiście w cieniu, a jeśli chodzi o dzisiejsze maksimum, będzie to około 29. Tyle na termometrach ujrzymy dopiero około godziny 15. Najchłodniej na wyżynach, ale nie będą to duże różnice, bo od 27 do 28 stopni.

No i dużo chłodniejsze noce od 11 do 13 na plusie, także w końcu będzie można się spokojnie wyspać. A teraz powróćmy na Hit Planetę. Tutaj czeka na nas Anastasia i Sick and Tired.

0: Hit Planeta.
1: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu. Z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
3: Po reklamie.

0: Radio Lato.
1: Ożeń się, bracie, jeśli trafisz na dobrą żonę, będziesz szczęśliwy, a jeśli trafisz na złą, to zostaniesz filozofem. I to powiedział Sokrates, można także wywnioskować, na jaką trafił. I a propos też filozofii, mam do was pytanie, czy zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdyby chłopaki z Depeche Mode zamiast w brytyjskich klubach dorastali przykładowo na plaży w Rio de Janeiro i popijali sobie tam drinki? No, ja też nie, przynajmniej do momentu, aż w moje ręce wpadł nasz dzisiejszy hit tip, no bo za moment wybrzmi jeden z klubowych hymnów lat 80. No i wrzucimy go w sam środek brazylijskiej bossa nowy. A to wszystko za sprawą francuskiego producenta Nouvelle Vague w duecie z Brazylijką Flavią Coelho. Koniecznie posłuchajcie przed nami Never Let Me Down Again.
0: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: The best of Hit Planeta.
1: Drogi na gorąco.
2: Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na autostradzie A4 140 km w kierunku Zgorzelca pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie a Pietrzykowicem doszło do kolizji dwóch pojazdów osobowych. Zablokowany jest jeden pas ruchu i utrudnienia potrwają przez najbliższą godzinę. Życzymy szerokości i bezpiecznych podróży.
0: Autopromocja.
3: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
5: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 13.
3: Czas na wiadomości.
6: Rolnik, który zaorał asfalt z zarzutem zniszczenia mienia o znacznej wartości. Baleń zauważony w okolicach Międzyzdrojów, eskortowany. Nad Polską będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie słońca. Michał Pierzchoła. Rolnik, który zaorał asfalt w Gliwicach, usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Prokuratura skierowała też do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt dla tego mężczyzny. Przedwczoraj 60-latek wjechał ciągnikiem na świeżo położony asfalt i pługiem zniszczył około 200 metrów jezdni. Zniszczona została zarówno warstwa asfaltu, jak i podbudowa. Drogowcy wycenili straty na 400 tysięcy złotych. Mężczyzna twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Władze Gliwic przekonują, że działka w całości należy do miasta. Wieloryb zauważony wczoraj w okolicy kąpieliska w Międzyzdrojach odpłynął pod eskortą łodzi Wopru na wody Wolińskiego Parku Narodowego. Ssak nie był zaplątany w żadne sieci. Wygląda więc na to, że podpłynął do brzegu zupełnie swobodnie. Teraz znajduje się 800 metrów dalej, gdzie jak usłyszeliśmy od prowadzących akcję, nie mogą pływać jednostki motorowodne, ani nie mogą latać drony. Wieloryb będzie miał spokój. To kolejne tego typu zdarzenie. Półtora roku temu kilkaset metrów od bazy rybackiej w Międzyzdrojach zauważono zaplątanego w sieci prawie 10-metrowego walenia. Wielkie morskie ssaki bardzo rzadko pojawiały się w Bałtyku, ale od kilku lat regularnie zdarzają się przypadki, kiedy wieloryby błądzą i przez cieśniny duńskie wpływają w okolice Wyspy Rugi i Zatoki Pomorskiej. Nad Polską będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie słońca. Stanie się to w środę. Żeby cieszyć się tym widowiskiem, trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa. Paulina Nawrocka.
7: Patrzenie bezpośrednio na słońce to nie jest dobry pomysł, mówi Paweł Janowski z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.
8: Najbardziej przydadzą się specjalne okulary z folią, z odpowiednim filtrem certyfikowanym. Natomiast jeżeli nie mamy takich okularów, a posiadamy na przykład lornetkę, to wtedy dobrze jest użyć tak zwanej metody projekcji. Przez lornetkę przepuścić światło słońca na jakiś ekran za tą lornetką. Broń Boże, nie patrzeć nigdy przez lornetkę na słońce.
7: Także teleskop bez odpowiednich zabezpieczeń może być niebezpieczny, mówi Wiktor Sala ze Studenckiego Koła Naukowego Fizyków Bozon.
9: Teleskop służy głównie do tego, żeby widzieć nocne niebo jaśniej, no a słońce już dosyć jasne jest. W związku z czym trzeba uważać, w momencie też, gdy ktoś ma plastikowy teleskop, może się okazać, że te soczewki się po prostu stopią.
7: Zjawisko rozpocznie się około 19.15. Maksimum przypadnie tuż przed zachodem słońca.
6: W środę i będziemy o tym jeszcze nieraz przypominać.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Sołtys Wsimilików Antonina Szelechowicz zaprasza na 29. edycję Święta Chleba. Sobota 15 sierpnia, boisko sportowe w Milkowie. Tradycja, pyszne wypieki, muzyka i atrakcje dla całej rodziny. Wieczorem zagrają dla Was zespoły Imperium oraz Ricardo. Zapraszamy do Milkowa.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Po reklamie. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Idealny syn wciąż na pokaz, no jednocześnie Arek Kłusowski.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: No i teraz pytanie, czym ten ideał jest? Dla każdego coś zupełnie innego, a żadnego ideału tak osiągnąć nie sposób. Czasami to właśnie niedoskonałość jest naszą największą zaletą, no i nie bójmy się właśnie też tego. Godzina 13, dokładnie kwadrans po godzinie 13, no i powrót do domu, dosłownie, bo jeśli macie jakieś szczególne numery, które pozwalają wam wrócić do siebie, no to koniecznie podzielcie się nim z nami. Pozostały czas do festiwalu wakacyjnych hitów należy do was, także jeśli macie pomysł, dedykację, może jakąś specjalną okazję, ślub, urodziny, imieniny, no to koniecznie zaangażujcie w to muzyczne radio. Czekamy na was pod telefonem 757-646-646 w aplikacji mobilnej, gdzie możecie nagrać wiadomość głosową. Możecie także napisać na Facebooku Muzyczne Radio albo na e-mail emisja@muzyczneradio.pl. No a teraz po raz kolejny czas na naszą piosenkę dnia. Powrócimy do Czerni wraz z Klausem Piperem. Fade to Black.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

Wspomnień czar. Rihanna i Disturbia. No i długo na telefony od was czekacie nie musiałem. Czas na dedykację dla narzeczonego Patryka od naszej słuchaczki Natalii z Jeleniej Góry. Pozdrawiamy was, dziękujemy za telefon. A w muzycznym radiu pojawi się Edyta Górniak i Mietek Szczęśniak. Jednocześnie Dumka na dwa serca.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.

0: Samba, Gianni Romano, Me, The Thrill Is Gone, oczywiście B.B. King.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Luz, ojciec i matka, niemalże dla wszystkich gatunków, które powstały w XX wieku, chociaż bardziej matka, no bo przecież matka jest tylko jedna. Zbliżamy się do godziny 13.40, teraz propozycja od Łukasza z Witkowa. Łukasz napisał do nas takiego maila. Pozdrawiam Muzyczne Radio i słuchaczy, akurat siedzę sobie w ogrodzie i odpoczywam, czy można by było poprosić coś od Baker Mata. No, drogi Łukaszu, nawet trzeba, a oprócz niego pojawi się także Barbara Dane.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
2: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu. Z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.
3: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Natalia Grosiak i zimno, ciepło. Tutaj o emocjach, no ale jednocześnie uosobienie pogody, która przywita nas w następnym tygodniu. W dzień ciepło, w nocy zimno, ale myślę, nie ma co narzekać. No a teraz, moi drodzy, podróż prosto do słonecznej Brazylii i to w towarzystwie wielkiego przeboju Depeche Mode. Never Let Me Down Again, jednocześnie Nouvelle Vague i Flavia Coelho.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Halo, halo, witam, dzień dobry, Muzyczne Radio, witam pana prowadzącego, Adrian z Zieleni Góry, rowerzysta. Dzisiaj pozdrawiam Muzyczne Radio. Wczoraj byłem na kolorowych jeziorkach, dzisiaj jestem na wycieczce rowerowej. Dzisiaj pozdrawiam mieszkańców Dziwiszowa, który w tej chwili minąłem, Płoszczyny, przez którą przejeżdżam, i Czernicy, do której, w której kierunku jadę. A Muzyczne Radio słucham przez stronę www. I gramy może coś tak jak tradycyjnie, i petardę taką.
2: Pozdrawiamy Ciebie, Adrianie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy spędzają aktywny czas na przykład na rowerze. No i specjalnie dla Was, tak aby można było pod każdą górkę podjechać, nawet pod Śnieżkę, podpompujmy trochę dżemu wraz z Black & Crown.
3: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

Ach, ten Pedro. 4 minuty do godziny 14. No i teraz specjalna dedykacja dla naszej słuchaczki Kingi z Gniezna, która zawsze jest z Muzycznym Radiem. Tak, droga Kingo, to właśnie o ciebie chodzi. Pozdrowienia i utwór przesyła ci Magda. My ciebie również pozdrawiamy. No i słuchamy przed nami Peja, Leroy Abradab i idę dalej.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 14.
1: Czas na wiadomości.
4: 6 młodych kolarzy trafiło do szpitala po kraksie na trasie wyścigu. Jest zielone światło dla IPN-u na poszukiwania kolejnych polskich ofiar Wołynia. Szlachetna paczka szuka kilku tysięcy wolontariuszy. Michał Pierzchała. 6 młodych kolarzy trafiło do szpitala po kraksie na trasie wyścigu. Działo się to w Kijewie Królewskim w województwie kujawsko-pomorskim. Na terenie gminy odbywał się szosowy wyścig 21. Memoriał imienia Wojciecha Padłucha. Na drogę przewróciło się w sumie kilkunastu młodych kolarzy. Najciężej rannych zabrało pogotowie oraz śmigłowiec LPR-u. Zielone światło dla Instytutu Pamięci Narodowej na poszukiwania kolejnych polskich ofiar Wołynia. Strona ukraińska zgodziła się na ekshumację w Hucie Pieniackiej i w Ugłach. W kolejce czeka jeszcze 12 innych wniosków, mówi zastępca prezesa IPN-u Karol Polejowski.
5: Czekamy na rozpatrzenie tych wniosków przez stronę ukraińską. Opieramy się tutaj z nadzieją na deklaracji prezydenta Władimira Zełenskiego, który zapowiedział między innymi przyspieszenie całej procedury wydawania zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje.
4: IPN przewiduje, że prace na terenie Huty Pieniackiej, gdzie ukraińscy nacjonaliści zabili około 850 Polaków, mogłyby ruszyć wiosną przyszłego roku. W tym tygodniu zakończono ekshumację w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, gdzie odnaleziono szczątki 55 ofiar, w tym 26 dzieci. Stowarzyszenie Wiosna, które co roku organizuje akcję Szlachetna Paczka, szuka wolontariuszy. Potrzeba ich jeszcze kilku tysięcy, aby w grudniu przedświątecznie móc zorganizować weekend cudów i dostarczyć paczki z darami dla najbardziej potrzebujących rodzin czy samotnych seniorów. Pan Arek od lat jest jednym z wolontariuszy. Jak mówi, obecny okres jest kluczowy, bo wtedy poznaje się rodziny, które potrzebują wsparcia.
6: Generalnie praca wolontariusza polega na tym, na przede wszystkim na spotykaniach się z rodzinami, na weryfikowaniu ich aktualnej sytuacji życiowej, na rozmowie, na dawaniu wsparcia. My jako wolontariusze odwiedzamy rodziny, ale to nie są rodziny, nie wiem, znajome i tak dalej, tylko które trafiają do nas z bazy danych.
4: Każda osoba rozpoczynająca wolontariat przechodzi szkolenie, otrzymuje praktyczne materiały i wsparcie doświadczonego zespołu Szlachetnej Paczki.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Rodzice Tymka Kalaty z utęsknieniem wypatrują pomocy finansowej ze strony wrażliwych i hojnych słuchaczy. Chłopca prześladuje bezlitosna choroba, jaką jest dystrofia mięśniowa. Może ją zwalczyć jedynie terapia genetyczna stosowana w Stanach Zjednoczonych, ale jej koszt, około 16 milionów złotych, jest niewyobrażalny dla rodziców, rodziny i znajomych. Aktualnie w celu zahamowania zaniku mięśni Tymek poddawany jest specjalistycznej rehabilitacji. Jednak czas nie jest sprzymierzeńcem dziecka, dlatego prosimy Was o wpłaty w możliwie najkrótszym terminie. Oto pomocowy adres. siepomaga.pl/tymek-kalata siepomaga.pl/tymek-kalata
2: Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Edith Piaf i Krzysztof Zalewski, który nie żałuje, no i my też nie powinniśmy, szczególnie tych rzeczy, których mógł nauczyć nas tylko upływający czas. A czas na falach Best Of płynie ekspresowo, ale to znaczy jedno, bawimy się doskonale. No, w dodatku do godziny 15 możecie przejąć stery muzycznego radia i sami zaproponować utwór, który za moment usłyszy cały Dolny Śląsk. I nie tylko. Czekamy na Was pod telefonem, na naszych mediach społecznościowych, aplikacji mobilnej i możecie także wysłać wiadomość e-mail na adres emisja@muzyczneradio.pl. Płyńmy dalej, no i na horyzoncie nasza piosenka dnia, a w niej Klaus Piper, Fade to Black.
0: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Najlepszy wojownik to Cezaro.
5: Jaki wojownik?
4: Cezaro 574SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
5: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
4: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych. Pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
5: Dlaczego?
4: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
6: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
7: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
8: Cezaro!
9: Już w czwartek, 13 sierpnia, po raz pierwszy w Polanicy Zdroju zespół Anabasis. Zaprezentuje on instrumentalną muzykę chrześcijańską. Znane pieśni religijne w niepowtarzalnej aranżacji wykonane zostaną przez 10 utalentowanych młodych muzyków. Muszla koncertowa w Parku Zdrojowym w Polanicy Zdroju. Rozpoczęcie koncertu godzina 16. Wstęp wolny.
1: Po reklamie.

ATB York, no i The Fields of Love, a przed momentem nasza słuchaczka Joanna napisała do nas taką wiadomość. Dzień dobry, poprosiłabym Karol G. Provansa. Bardzo proszę.

0: Reklama.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
2: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa!

0: jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.

JT Forget You For Now, wielki hit z Hit Planety z ubiegłego roku, współczesny akcent. No a teraz czas cofnąć się do lat 90. złotych czasów polskiej muzyki. Przed nami propozycja od Krystyny, którą pozdrawiamy, a w Best Of witamy Budkę Suflera.

0: Lata 90. No i budka suflera. Teraz cofniemy się jeszcze o dekadę i chwycimy za zupełnie inną muzyczną gałąź. Depeche Mode, zespół, który mówi sam za siebie. Myślę, że każdy z nas słyszał choć raz jakiś ich utwór. No i dziś powracamy do jednego bardzo wyjątkowego, Never Let Me Down Again, ale w wydaniu brazylijskim. Panie i panowie, przed nami Novel Vogue i Flavia Coelho.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

Queen na zwieńczenie pasma, gdzie grają najlepsi z najlepszych. No i oczywiście to wy wybieracie nasz repertuar. I tuż przed festiwalem wakacyjnych hitów, który startuje po wiadomościach, czas na dedykację i utwór od Mateusza dla wszystkich tych, którzy kochają wolność.

0: Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinnie Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morf, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 15.
0: Czas na wiadomości.
3: Walczy o życie chłopiec, który wpadł do zbiornika przeciwpożarowego. W ponad 20 miastach dzisiaj manifestacje przeciwko przemocy. Wracający z nadmorza stoją w ogromnych korkach. Powiem zaraz, gdzie. Michał Pieszchała. Krytyczny jest stan chłopca po wypadku w zbiorniku przeciwpożarowym w Szczecinie. Do wypadku doszło wczoraj po południu. Bracia, 9 i 11-latek, przeszli przez płot i bawili się koło zbiornika. W czasie zabawy jeden z nich wpadł do wody, a drugi próbował go ratować. Świadkami byli przypadkowi przechodnie, którzy pomogli tonącym dzieciom wydostać się z wody. Wymagały reanimacji. Na miejscu szybko pojawiło się pogotowie. Jedno z dzieci jest w dobrym stanie, drugie walczy o życie w szpitalu. Przeciwko przemocy wobec obywateli Ukrainy czy Białorusi są dzisiaj manifestacje w wielu miastach pod hasłami Stop przemocy, nie bądźmy obojętni, czy sąsiad sąsiadowi sąsiadem. To odpowiedź na wiele w ostatnim czasie informacji o atakach na tle narodowościowym na ulicach polskich miast. Na manifestację we Wrocławiu przyszła m.in. Anastazja z Białorusi, pobita w taksówce przez pasażerkę.
4: Tylko za akcent, niestety.
5: To była zaatakowana w samochodzie. Pracowała jako taksówkarzka. Jest ataki od pani.
6: Wszędzie, czy to w mediach społecznościowych, czy w internecie.
7: Wszyscy hejterzy się odzywają, wszystkie ruskie boty się odzywają i absolutnie istnieje konieczność wychodzenia w przestrzeń publiczną.
8: Zbiera coraz bardziej ta nienawiść do ludzi. No i chcemy wyjść, stanąć, zaprotestować, bo to jest coś, co nas boli.
3: Tak to wyglądało we Wrocławiu. Manifestacje przeciwko przemocy na tle narodowościowym są dzisiaj w ponad 20 miastach, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Opolu, Gliwicach, Jeleniej Górze, Kielcach, Kołobrzegu czy Olsztynie. Papież Leon XIV zaapelował do Rosji i Ukrainy o poszanowanie prawa humanitarnego i zaprzestanie ataków na cele cywilne. To pierwszy taki apel do obu stron wojny o przerwanie przemocy. Na ekspresowej trójce i autostradzie A6 w zachodniopomorskim ogromne zatory. Na trasie między Goleniowem a Szczecinem jest 8-kilometrowy korek, a dalej na autostradzie prowadzącej do przejścia granicznego w Kołbaskowie i zjazdu w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. Korek ma 5 kilometrów. Trwają powroty z nadmorza.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
9: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
10: Jeszcze tak, nawiązując do tego, co było podane w wiadomościach. Na A4 zakończyło się utrudnienie, które miało miejsce na 140 km w kierunku Zgorzelca. W kątach wrocławskich tam zablokowany pozostawał prawy pas ruchu przez kolizję dwóch aut osobowych. No i mamy kolejny dzwon dwóch osobówek. Tak informują nasi słuchacze. Bardzo wam dziękujemy. Dokładnie na zjeździe z A4 w stronę Strzegomia. Służby porządkowe są na miejscu. Kolizja jest dość poważna. Mamy prawdopodobnie poszkodowane osoby. Spowolnienie ruchu widać na obydwu pasach w okolicach Kostomłotów i kątów wrocławskich, ale też myślę, że kierowcy, którzy przemierzają tę trasę, są do tego przyzwyczajeni, bo to taki A4 klasyk. Autostrada A5, A1, A18, A8, obwodnica Wrocławia. Tutaj sytuacja stabilna. Nawet prace drogowe, które trwają, nie utrudniają ruchu. Na drodze S8 również przejazd bez problemowy i miejmy nadzieję, że właśnie tak pozostanie.
0: Autopromocja. Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
11: Autopromocja.
12: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze.

0: Radio. Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Festiwal wakacyjnych hitów
3: w muzycznym radiu.
0: Tego słucha się głośno.

0: Festiwal wakacyjnych hitów.
1: No i już kwadrans po godzinie 15. Jak to się stało się, no powiem tak jak śpiewała Erika, nie wiem, I don't know, ale wiem, że przed nami masa najlepszej, najróżniejszej muzyki, no bo do 17 na falach Muzycznego Radia czeka na Was prawdziwy festiwal hitów i to bez wycieczki do Rio. Grać będą A-Lock, Switch Disco, Boney M, Giovanni Zarella i wielu, wielu innych, a teraz moment dla naszej dzisiejszej piosenki dnia, no i jednocześnie przeniesiemy się wraz z nią prosto na hit planetę. Tutaj czeka na nas Klaus Piper i Fade to Black.
0: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

Festiwal wakacyjnych hitów. Reklama. Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Minęła godzina 15.30.
2: Pogoda.
3: I jest to moment, podczas którego na Dolnym Śląsku termometry wskazują wartości maksymalne. Średnia dla regionu wynosi 28 stopni w cieniu, ale uwaga, bo jak przed momentem poinformowało nas IMGW, na południowym zachodzie w okolicach Jeleniej Góry na termometrach możemy ujrzeć nawet do 32 na plusie. Również przez sprzyjający biometr wydaje nam się, że jest cieplej niż w rzeczywistości. Wszędzie tak naprawdę jest pięknie i słonecznie, no i nic nie zapowiada tego, aby miało się to popsuć. Nie przeszkadza nam nawet zachmurzenie, które widać, ale może to i dobrze, że jest, bo nie masz takiej patelni, potocznie mówiąc. Wiatr północny

0: Muzycznym Radiu.
1: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
2: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
1: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
2: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
1: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
3: Po reklamie.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze.

0: punto.
1: Juanes y La Camisa Negra, czyli Czarna Koszula. Jeden z tych utworów, przy którym zdecydowanie wracają najlepsze wspomnienia. No i o czym też warto wspomnieć. Juanes obchodzi swoje 54. urodziny dokładnie dziś. Także ślemy przez eter najlepsze życzenia. No i na początku XXI wieku pozostaniemy odrobinę dłużej i przywita nas formacja Velvet Rock Down 2.
2: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.

Children of Today. No i naprawdę warto być obecnym tu i teraz. Mamy 8 minut do godziny 16, a przed nami spotkanie z wielkim przebojem Oceany, czyli niekończącym się latem. Endless Summer.

0: niekończące się lato, a teraz słowa i tylko słowa, czyli parole, jednocześnie dalej daj Alain Delon.
1: C'est étrange, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir.

0: Najlepsze muzyczne wspomnienia. Reklama.
1: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jezerą.
2: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
3: 16.
0: Czas na wiadomości.
4: Wieloryb pojawił się w okolicach kąpieliska w Międzyzdrojach. Jest już bezpieczny. Nastolatkowie zatrzymani po napaści w Goleniowie staną przed sądem rodzinnym. Głośny poranek w Warszawie. O świcie odbyła się próba generalna wojskowej defilady. Michał Pierzchoła. Wieloryb pływał w okolicach kąpieliska w Międzyzdrojach. Zwierzę zostało bezpiecznie odprowadzone na wody Wolińskiego Parku Narodowego przez ratowników WOPR i Błękitny Patrol WWF Polska. Trzeba było sprawdzić m.in. czy wieloryb nie zaplątał się w sieć i czy nie ciągnie za sobą jakiejś liny z kotwicą. Na szczęście okazało się, że nie, więc ten kilkumetrowy ssak morski mógł bezpiecznie wpłynąć na wody parku, mówi Konrad Wrzecionkowski z Błękitnego Patrolu WWF Polska.
5: Trzeba pamiętać, że na terenie Wolińskiego Parku Narodowego obowiązuje zakaz pływania jednostek napędem silnikowym oraz lotów dronem, więc tam zwierzę miało więcej spokoju. Na dzień dzisiejszy, chwilę obecną, nie mamy nowych informacji na temat jego lokalizacji.
4: To nie pierwszy raz, gdy wieloryb pojawił się w Międzyzdrojach. W lutym zeszłego roku na plaży Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa ruszyła na pomoc zwierzęciu, które zaplątało się w rybacką sieć. Podejrzani o udział w napaści w Goleniowie na zachodnim Pomorzu. Dwaj 16-latkowie jeszcze dzisiaj staną przed sądem rodzinnym, poinformowała policja. Poszkodowany o rok starszy chłopak przebywa w szpitalu, gdzie trafił wczoraj z ranami kłutymi i śladami pobicia. Jego stan lekarze określają jako dobry. Policja nie ujawnia, jakie mogły być motywy działania napastników. To był głośny poranek w Warszawie. O świcie na Wisłostradzie odbyła się próba generalna defilady, która odbędzie się 15 sierpnia. Przemaszerowało prawie 2000 żołnierzy i przejechało ponad 300 pojazdów. Mimo że było tak wcześnie, nie zabrakło widzów.
6: Trzeba było wcześniej wstać, natomiast było warto, było pusto, widać ludzi nie było za dużo.
7: Poznawała pani każdą sztukę sprzętu?
8: Ja nie, ale mąż jest lepiej zorientowany.
6: K2 mnie trochę zmyliło, bo jest dosyć podobny do Abramsa, a nie widziałem ich wcześniej na żywo.
9: Chcemy po prostu wyjść z jednostek, pokazać społeczeństwu, kim jesteśmy, co robimy, na czym pracujemy.
10: Pod oddziały smocznic!
4: W święto Wojska Polskiego do jednostek lądowych dołączą siły powietrzne, w tym po raz pierwszy samoloty F-35 na Zatoce Gdańskiej. Przedefiluje zaś 20 okrętów marynarki wojennej.
0: To były wiadomości. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
3: No i jak wiadomo, trwają powroty z nadmorza. No i na ekspresowej trójcy autostradzie A6 w zachodniopomorskim ogromne zatory. Na trasie między Goleniowem a Szczecinem jest około 7-kilometrowy korek. Dalej na autostradzie prowadzącej do przejścia granicznego w Kołbaskowie i zjazdu w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego również korek, który ma około 5 kilometrów. Sytuacja na A4 dolnośląskiej części uspokaja się. Tam przed godziną 15 doszło do kolizji, dokładnie na zjeździe z A4 w stronę Strzegomia. Spowolnienie ruchu widać na obydwu pasach w okolicach Kostomłotów i Kątów Wrocławskich, ale już ta sytuacja się uspokaja, jest dużo mniej intensywnie niż jeszcze 30 minut temu. S3 tam w okolicach Szczecina na 86 km w kierunku Świnoujścia nadal trwa sprzątanie po kolizji, która miała miejsce około godziny 10. Reszta dróg A5, A1, A18 poza pracami utrzymaniowymi naprawdę spokojnie i trzymamy kciuki, żeby tak zostało. Pozdrawiamy kierowców i życzymy szerokiej drogi.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze

0: Festiwal wakacyjnych hitów. Reklama. Sołtys wsi Mielików Antonina Szelechowicz zaprasza na 29. edycję Święta Chleba. Sobota 15 sierpnia, boisko sportowe w Mielikowie. Tradycja, pyszne wypieki, muzyka i atrakcje dla całej rodziny. Wieczorem zagrają dla Was zespoły Imperium oraz Ricardo. Zapraszamy do Mielikowa.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

0: but tonight we just gonna call it fiesta.
1: Cabrity Fiesta, słowo, które idealnie oddaje klimat naszego pasma, no bo słyszymy się oczywiście przy okazji festiwalu wakacyjnych hitów, a tych jest naprawdę wiele. No i teraz trzymajcie się mocno, bo na salony muzycznego radia wjeżdża DJ Bobo.

0: wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: Dokładnie tak, festiwal trwa w najlepsze. To był R.A.O. i Shine On, a przed chwilą również Kreider i Sam Martin Billionaire. Można mieć te biliony, no ale czasami nie ma się tego i tak, co jest najważniejsze. A mówię o tym dlatego, że dziś 9 dzień sierpnia. Wspominałem wam o 54. urodzinach Juaneza, ale również dziś w roku 63. urodziła się Whitney Houston, piosenkarka, aktorka, która już jako 15-letnia dziewczyna śpiewała w chórkach u innych gwiazd. Jednym z utworów, w którym na drugim planie słychać jej jeszcze nastoletni głos, był wielki przebój Chucky Khan, I'm Every Woman. No i kilkanaście lat później, w roku 92, Whitney nagrała własną legendarną wersję tego numeru na ścieżkę dźwiękową do filmu Bodyguard i zdobyła za to Grammy. Co warto też podkreślić, do swojego teledysku zaprosiła samą Chuckę Khan, także taki muzyczny krąg życia. Niestety ta piękna historia ma też gorzki finał, bo Whitney odeszła od nas zdecydowanie zbyt wcześnie. Zmarła 11 lutego w roku 2012 w wieku 48 lat. No i oficjalną przyczyną jej śmierci było przypadkowe utonięcie w hotelowej wannie, co było też efektem ubocznym zakłócenia pracy serca po zażyciu naprawdę niebezpiecznej mieszanki kokainy, alkoholu i innych leków. No i warto się na moment przy tym zatrzymać, bo nie trzeba też być światową gwiazdą, aby mieć swoje trudności, a samotność, szczególnie ta w tłumie, potrafi niszczyć, także bądźcie uważni na siebie, miejcie też oko na swoich bliskich, no i nigdy nie bójcie się wyciągnąć ręki po pomoc, bo żadne, nawet najtrudniejsze zmartwienie nie jest warte tego, by ryzykować życie, a ucieczka w nauk, czy też bezmyślne łączenie leków, to jest zawsze bilet w jedną stronę, co potwierdza także historia Janis Joplin czy Amy Winehouse, wielu innych artystów, którzy byli jedyni w swoim rodzaju. Whitney pozostawiła nam to, co jest najcenniejsze, czyli swój głos, który wciąż ewoluuje, no i świetnie rezonuje we współczesności i idealnie przedstawi nam to utwór Felixa Jen. It's not right, but it's okay.
0: Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.

0: powszechnym radiu. Reklama.
1: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinnie Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morf, Benassi Bros, Kid Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Po reklamie.
3: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: I o ile na większości dróg jest w miarę spokojnie, to pojawiają się kolejne utrudnienia na autostradzie A4. Pierwsze z nich na 137 km pomiędzy węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie w kierunku Wrocławia. Tam doszło do zderzenia się motocykla z pojazdem osobowym. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zablokowany jest jeden pas ruchu. Możliwy jest wyłącznie pasem lewym i utrudnienie potrwa przez najbliższe 2 godziny. Kolejne utrudnienie na A4 na 7 km pomiędzy węzłami Zgorzelec-Godzieszów w kierunku Zgorzelca. Tam doszło do kolizji 2 pojazdów osobowych. Jezdnia jest całkowicie zablokowana. Objazd przez parking przy stacji paliw. Utrudnienie potrwa przez najbliższą godzinę. Pozdrawiamy zmotoryzowanych i życzymy bezpiecznych podróży.
2: Autopromocja. Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkuj-prąd.pl.
5: Po reklamie.

0: Wet Fingers i E-Samba. 10 minut dzieli nas od finału naszego festiwalu hitów, ale spokojnie, no bo po 17 czeka na was masa emocji, coś zupełnie nieznanego, a dokładniej to będzie grane, czyli cotygodniowy przegląd najlepszych nowości. A w ostatnich minutach festiwalu zagrają dla nas jeszcze Samfeld, Lucas and Steve, Justin Wellington, ale najpierw Coco Jumbo i do przodu Mr. President.
1: Festiwal wakacyjnych hitów trwa w najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.

0: Festiwal wakacyjnych hitów.
1: Hey, we're Lucas and Steve, and you're listening to Hits Festival on Muzyczne Radio.

0: świątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: Autopromocja.
2: Welcome back to the world of trance and progressive.
3: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie.
4: W nowym miejscu.
3: Z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
5: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
3: Estate of Trance.
2: Estate of Trance.
3: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: Live from the studio in Amsterdam. This is a state of trance with Armin van Buuren.
1: Autopromocja.
3: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
6: 17.
3: Czas na wiadomości.
6: Duży ruch na drogach, szczególnie na trasach prowadzących znad morza. Wisła w Warszawie pobiła rekordy, wody jest mniej niż kiedykolwiek dotąd zmierzono. Lasy są pełne grzybów, głównie kurek, podgrzybków i koźlarzy. Michał Pieszkała. Zapaliła się ciężarówka przewożąca zboże. Kierowca opuścił kabinę pojazdu przed przejazdem strażaków. Nic mu się nie stało. Gdy straż dojechała, pożar już był w pełni rozwinięty. Kabina została spalona. Dzieje się to w Warmińsko-Mazurskiem na drodze krajowej numer 16 między Tarusami a Ruską Wsią. Trasa jest zablokowana. Na drogach w całym kraju obecnie duży ruch i sporo wypadków. Między innymi na Dolnym Śląsku na autostradzie A4 przewęźle Kąty Wrocławskie. Osobówka zderzyła się z motocyklem. Z kolei w zachodniopomorskim wracający z nadmorza stoją w na ekspresowej trójce między Goleniowem a Szczecinem może być jeszcze 8-kilometrowy korek, a dalej na autostradzie A6 korek ma 5 kilometrów. Wisła w Warszawie pobiła rekordy. Wody jest mniej niż kiedykolwiek dotąd zmierzono. Na nadwiślańskich bulwarach zaledwie 103 cm. Rok temu zmieniono rzędną wodowskazu o metr. Gdyby nie to, na wodowskazie byłyby tylko 3 cm. To olbrzymi kłopot dla całego rzecznego ekosystemu, mówi hydrolog Paweł Staniszewski.
7: Mamy podwyższoną temperaturę w rzekach, niższe natlenienie. W konsekwencji wiąże się to również z większym stężeniem nieczystości.
6: Sucho jest w wielu miejscach w Polsce. Stany wody poniżej minimum wskazuje około 30 stacji, a jutro znowu 30-stopniowe upały i tylko miejscami opady i burze. Lasy są pełne grzybów, głównie kurek, podgrzybków i koźlarzy. Na grzyby w okolice Wolsztyna wybrał się Adam Kaźmierczak. Towarzyszyła mu Mariola Mazur-Zielińska z wielkopolskiego sanepidu, która na co dzień udziela porad grzybowych.
8: Kolejny gołąbek?
9: Oczywiście.
8: Ale tak się schował.
9: Następny gołąbek. Obok mamy kolejny gatunek.
8: A huby można zbierać i przynosić do państwa, do poradni?
9: Tak, jak najbardziej. Takim gatunkiem grzyba nadrzewnego jest żółciak siarkowy. I to jest grzyb bardzo ciekawy.
8: Ja też słyszałem, że bardzo smaczny.
9: Bardzo smaczny, tak. W smaku przypominający kurczaka. Zresztą też jego nazwa z języka angielskiego, fake chicken.
6: Poradnie grzybowe funkcjonują w większości wojewódzkich stacji sanepidu w kraju, a także przy wielu powiatowych i są one całoroczne. Zachęcamy do korzystania.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio to będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17.00.

0: se salavi, baby.
1: Muzyczne radio to będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17.
2: No i dosłownie można powiedzieć maju, to był Chris Cross, Amsterdam, Luisa Sonza i Will William, a to właśnie będzie grane. Do godziny 18 czas zarezerwowany jest wyłącznie dla najlepszych nowości, które dotarły do Muzycznego Radia w obecnym tygodniu. No i w najbliższym czasie pojawią się takie sławy jak Cheat Codes, będzie też Alex Parker, Ellie Goulding, ale na sam początek polski akcent, jednocześnie Oscar Sims bez końca.
1: Muzyczne radio to będzie grane.

Sheet Coats i Lily Fitz River. Kolejna perełka, która zawita na Hit Planetę, no i ma naprawdę ogromny potencjał. 21 minut po godzinie 17 powracamy na naszą polską scenę. Jednocześnie witamy Skubasa, który w sobotę zadebiutował na top30.pl. Życie jest piękne.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio to będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: Ariana Grande i Petal jak zwykle nie zawodzi. Zbliżamy się do godziny 17.30 w kalendarzu, ostatnie 3 tygodnie wakacji. No i skoro tak, to mam dla Was propozycję. Wybierzmy się wspólnie na Ibizę i to dokładnie na jedną z ibiskich plaż, a tutaj czeka na nas Michael Fall.
1: Muzyczne radio to będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17.00.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: Zbliżamy się do godziny 17.40, a to była Margaret jako prima ballerina. Bardzo miły powrót, no i jednocześnie zapowiedź nadchodzącego mini-albumu zatytułowany Voice. Margaret także obecnie aktywnie koncertuje. Pozdrawiamy, czekamy na więcej efektów pracy, no i wyruszamy na międzynarodowe wody. A tutaj czeka na nas Swedish House Mafia i Happiness is so sad.
1: Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: To był Deep End i Sunset Comfort Zone, czyli strefa komfortu. Bardzo popularne określenie ostatnimi czasy, no bo zewsząd możemy usłyszeć, że należy z tej strefy komfortu wychodzić. Jest w tym dużo racji, no bo każdy z nas ma w sobie mnóstwo potencjału, każdy jest geniuszem, ale często czeka on za drzwiami, przed którymi stoi lęk. Teraz tylko pytanie, kto z nas faktycznie żyje w tej strefie komfortu? No właśnie, najważniejsze to też być wyrozumiałym dla samego siebie i nie wymagać od siebie zbyt wiele, szczególnie w niedzielę, o tej porze. 11 minut do godziny 18, Patryk Łasica, dziękuję za dziś, życzę Wam udanego wieczoru, nowego tygodnia, za moment przywita się z Wami Maciej Wolfk, a my słyszymy się już niebawem.
0: Muzyczne radio, to będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 7.

0: promocja. Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
1: Autopromocja.
0: Reklama. Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 18.
0: Czas na wiadomości.
4: Czteroletnie dziecko spadło z balkonu na 5. piętrze. Przeżyło. Ceny paliw niżej i pytanie, kiedy? Zbieramy komentarze polityków. Kolearze dojechali do mety. Tour de Pologne. Michał Pierzchoła. O krok od tragedii w Łomży. Czterolatek zwisał po zewnętrznej stronie balkonu na 5. piętrze, po czym spadł na ziemię. Przytomnością wykazali się sąsiedzi, którzy zdążyli złapać dziecko, mówi Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji.
5: Sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii i czterolatek przytomny został zabrany do szpitala.
4: Według ustaleń policji podczas zdarzenia matka spała w mieszkaniu, miała 0,7 promila alkoholu we krwi. Co z pakietem CPN, czyli rządową obniżką cen paliw? Premier zapowiadał wprowadzenie obniżek na 2 ostatnie tygodnie wakacji, jeśli niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie się utrzyma i doprowadzi do wzrostu cen na światowych rynkach. Szczegóły mają zapaść w nadchodzącym tygodniu. Komentarze polityków zebrał Błażej Kulesza.
6: Konkretna decyzja leży po stronie ministra finansów, mówi Urszula Pasławska z PSL-u.
7: Czekamy na ostateczną decyzję ministra Domańskiego. Oczekiwanie społeczne, ale również polityczne, aby CPN wrócił, jest sprawą dzisiaj politycznie, koalicyjnie na pierwszym miejscu.
6: Ceny w hurcie spadają, ale sytuacja na Bliskim Wschodzie nie jest wciąż stabilna, a działań ze strony rządu jak nie było, tak nie ma.
8: Kiedy CPN, kiedy pan się spodziewa obniżki i jakichś konkretnych reakcji ze strony rządzących?
9: Jak Skolim zostanie ministrem finansów.
6: Ironizował europoseł Michał Wójcik z PiS. Z badań jasno wynika, że 2/3 Polaków chciałoby powrotu rządowego programu CPN. Kosztował on jednak grubo ponad 4 miliardy złotych.
4: Niemiec Marco Brenner, zwycięzcą 83. kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Po tygodniowej rywalizacji o wszystkim decydowała niewiele ponad 12-kilometrowa jazda indywidualna na czas ze startem i metą przy kopalni soli Wieliczka. Najlepszy z Polaków Filip Gruszczyński zakończył zmagania na 25. miejscu w klasyfikacji generalnej.

niedziela, kilka minut po 18, a my mamy dla was muzyczny plan na cały wieczór. To jest best of, dużo elektroniki, klubowych brzmień, wielkich hitów i numerów, które, przy których noga sama chodzi. Muzyczne radio, na dobry początek, Tiesto i Echo.

To Muzyczne Radio, przed nami wiele godzin muzycznej podróży, będzie tanecznie, będzie klubowo, czasami spokojnie, czasami szybciej, a za chwileczkę DMC News.

Stop. Look into my eyes. Hold my hand. Dance with me.

0: Dance with me.
1: DMC News. Jesteście gotowi na kolejne spotkanie z DMC News? Jeśli tak, to podkręćcie swoje głośniki, aby niczego nie przesłyszeć. Dziś skoncentrujemy się na polskich koncertach Tigi, etykietach, które mają słuchaczom pomóc w odróżnieniu muzyki stworzonej przez człowieka, a tej wygenerowanej przez sztuczną inteligencję. Ponadto powrócimy do jednego z największych klasyków w historii muzyki house. O kim i o czym mowa? Szczegóły niebawem. 3210 DMC News. Startujemy!
2: DMC News.
1: Zaczynamy od Tigi, jednego z najpopularniejszych DJ-ów i producentów na świecie. Artysta jest żywym dowodem na to, że kultury klubowej nie trzeba traktować przesadnie poważnie, by jednocześnie czerpać z jej dorobku pełnymi garściami. Robić to na własnych zasadach, dowolnie mieszać inspiracje i nieustannie zaskakiwać odbiorców, oferując im coś więcej niż tylko kolejne efektowne brzmienia. Od chwili pierwszego sukcesu, który miał miejsce 30 lat temu, Tiga James Sonta konsekwentnie idzie własną ścieżką, nie oglądając się na innych, choć to inni oglądają się na niego, traktując Kanadyjczyka jako jedną z najbardziej interesujących i charyzmatycznych postaci sceny elektronicznej ostatnich dekad. Nic za tym dziwnego, że każdy jego występ budzi wielką ekscytację i rodzi pytania o to, co się wydarzy, bo kto jak to, ale Tiga nie lubi się powtarzać i zamykać w łatwych do przewidzenia schematach. Tym bardziej cieszy fakt, że w tym roku będziemy mogli przekonać się o tym na własnych oczach i uszach, gdyż pochodzący z Montrealu DJ i producent zagra w Polsce dwukrotnie. Lista jego dokonań jest imponująca. 4 solowe albumy, kultowe kompilacje oraz dziesiątki remiksów, które uczyniły z niego jednego z najbardziej rozchwytywanych producentów w branży. Po jego interpretacje sięgali tacy giganci jak The Prodigy, Moby czy też Depeche Mode. Z kolei jako producent Tiga oprócz 4 solowych albumów i kilkunastu kompilacji ma na koncie wspólne nagrania z wieloma tuzami klubowego świata. Na jego półkach znajdują się statuetki Juno, UK Music Video Awards czy International Dance Music Awards, a do tego z sukcesem realizuje się jako wydawca pod szyldem własnego labela Turbo Recordings, a także gospodarz podcastu dla Last Party on Earth, w którym pojawiali się najwięksi od Karla Coxa, Jeffa Millsa i Richiego Houghtina, aż po Madonnę czy Marka Ronsona. Tiga to człowiek instytucja, lecz przede wszystkim człowiek styl. Unikatowa estetyka, będąca fuzją wielu inspiracji, zaczynając od elektro i tech house'u przez minimal techno, aż po fascynację synthwave'em i muzyką indie dance, stała się jego emblematem, który od ponad 30 lat znajduje kolejne rzesze fanów i naśladowców na całym świecie. Uwielbiany również w Polsce, Kanadyjczyk zawita do naszego kraju w październiku. W piątek 2 października zagra w Poznaniu, a dzień później zobaczymy i usłyszymy go w Warszawie.
2: DMC News.
1: Zmieniamy temat. Najważniejsze organizacje branżowe, w tym polski SPAF, ogłosiły wprowadzenie wspólnego systemu oznaczania nagrań wykorzystujących generatywną sztuczną inteligencję. Nowe rozwiązanie ma pomóc słuchaczom świadomie odróżniać ludzką twórczość od materiałów wygenerowanych cyfrowo. Nowy system opiera się na 2 czytelnych etykietach, które mają zostać wdrożone przez serwisy streamingowe i dystrybutorów na całym świecie. Pierwsza etykieta – wygenerowane przez AI, stosowana, gdy sztuczna inteligencja stworzyła całość lub kluczowe elementy kreatywne utworu. Druga etykieta – wspomagane przez AI, używana w sytuacjach, gdy utwór jest dziełem człowieka, a narzędzia AI posłużyły jedynie jako cyfrowe wsparcie w procesie kreatywnym. Warto dodać, że na obecnym etapie system dotyczy wyłącznie samych nagrań dźwiękowych, nie obejmuje tekstów piosenek, kompozycji teledysków czy też okładek albumów. Inicjatywa nie jest przypadkowa. Skala obecności AI w muzyce rośnie w lawinowym tempie. Dane przytoczone ostatnio przez platformę Deezer pokazują, że aż 44% nowych nagrań trafiających do ich bazy to materiały wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Z kolei przedstawiciele Apple Music informują, że ponad 1/3 przesyłanych do nich utworów jest opisywana jako 100% AI.
2: DMC News.
1: I na koniec przypomnijmy jeden z największych klubowych klasyków wszechczasów. Lady, Hear Me Tonight. Właśnie teraz przypada ćwierć wieku, odkąd Mojo podbili parkiety tym ponadczasowym hitem. Mając po 21 lat, panowie Trancher i Destagnol połączyli siły i wspólnie zaczęli tworzyć muzykę. Pewnego dnia zdradzającego producencki talent Tranchera zaintrygował utwór Sob for One legendarnej grupy Chic. Po wycięciu charakterystycznego sampla producent zaczął bawić się tempem i efektami, a z czasem doszedł do wniosku, że byłby to idealny hook do przebojowej popowej piosenki. Zainspirowany pomysłem kolegi D'Estagnol napisał tekst, a następnie dodał do zarysu utworu partię poszczególnych instrumentów. Praca nad kawałkiem trwała niespełna 2 tygodnie. Po zakończeniu nagrań panowie Trencher i D'Estagnol jako już Moggio postanowili przedstawić światu swój pierwszy, nagrany wspólnie utwór, który stał się potężnym przebojem. Zatem posłuchajmy, panie i panowie, przed wami Lady Hear Me Tonight od Moggio.

0: Reklama. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com. Po reklamie.
2: Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity.

Niedziela może być leniwa, ale nie musi być nudna. Głośniki włączone, mam nadzieję, że tak. Best of, czyli najlepsza elektronika przed wami.

0: Klasyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie.

0: muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM.
1: Oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Autopromocja.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.
2: Festiwal wakacyjnych hitów trwa w najlepsze. Przed Wami kolejny wyjątkowy numer.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
2: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.
3: In picchera no giordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re.

0: maintenant.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
3: Festiwal wakacyjny

Lubisz mocne wibracje? Klasyki? Mocne brzmienia? Słuchaj, gramy jak w transie. Usłyszysz to, czym żyje transowy świat.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca, bez końca.